nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy.

0: radio.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żebym byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzie.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

To jest Radio SK.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to, co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
2: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. kontynenty.olsztyn.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4

0: fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.dacia.pl.
2: Dzień dobry, pani Agato. O, nowe meble?
3: Tak, zamówiłam w sieciówce, podobno najtaniej.
2: Wcale nie, porównałem ceny. Meble na wymiar od firmy Simsar kosztują tyle samo, a zagospodarują każdy centymetr. Wybór materiałów jest ogromny, a robią wszystko, od pomiaru po montaż.
3: Ale pewnie czeka się pół roku.
2: Nie, tylko 4 tygodnie. Proszę sprawdzić na Facebooku szafy.olsztyn.
3: O, już tam zaglądam.
4: Mieszkasz w Olsztynie? To masz wpływ na to, jak zmieni się nasze miasto. Zagłosuj na projekty olsztyńskiego budżetu obywatelskiego i wybierz pomysły, które naprawdę mają znaczenie. Wejdź na stronę głosujoboolsztyn.eu i oddaj głos na 3 projekty miejskie oraz 3 projekty osiedlowe. Głosowanie trwa tylko do 21 czerwca. Zadecyduj, co zostanie zrealizowane w ramach OBO w 2027 roku. Twój głos ma znaczenie. Warto mieszkać w Olsztynie.
5: Planujesz wakacyjny wyjazd? Sprawdź, czy Twoje auto jest gotowe na trasę. Odwiedź serwis Nord Auto i skorzystaj z wakacyjnej akcji serwisowej dla marek Volkswagen, Skoda i Cupra. W godzinę sprawdzimy najważniejsze układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłową pracę Twojego samochodu. Koszt badania to tylko 199 zł brutto. Jeśli wykryjemy jakąkolwiek usterkę, przygotujemy ofertę opartą o program For Service. Nord Auto, Aleja Warszawska 117D, Olsztyn.
6: Odlotowe Suwałki Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
7: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Świętuj 130 lat transportu z Mercedes-Benz. Z tej okazji mamy ofertę, której nie możesz przegapić. Mercedes Vito i Sprinter Furgon w niewiarygodnie niskich cenach. Leasing 103% lub 36 miesięcy gwarancji w cenie. Limit przebiegu 250 tysięcy kilometrów. Samochody dostępne od ręki. Bardzo ograniczona ilość pojazdów dla najszybszych. Promocja trwa tylko do końca czerwca. Szczegóły u doradców. Telefon 800 200 200. Zapraszamy do salonów Auto Idea Mercedes-Benz.
10: I po reklamie.
11: Radio SK. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot

0: Odpowiedzialne zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Planujesz wakacyjny wyjazd? Sprawdź, czy twoje auto jest gotowe na trasę. Odwiedź serwis Nord Auto i skorzystaj z wakacyjnej akcji serwisowej dla marek Volkswagen, Skoda i Cupra. W godzinę sprawdzimy najważniejsze układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłową pracę twojego samochodu. Koszt badania to tylko 199 zł brutto. Jeśli wykryjemy jakąkolwiek usterkę, przygotujemy ofertę opartą o program For Service. Nord Auto, Aleja Warszawska 117D, Olsztyn.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. Kontynenty.olsztyn.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
9: Olsztyńskie Eskowe, dzień dobry, Anita Zalewska. Cześć! Dziś skromniej na termometrach, ale i spokojniej w pogodzie. Aktualnie najczęściej 13 stopni na skali, maks w regionie to 21, w Olsztynie nawet mniej. Miejscami może przelotnie popadać.
8: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: Jest ta szósta, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry, odpowiedź ma być silna i stanowcza. Trwa operacja odwetowa USA wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca. Celami ataków mają być obiekty wojskowe. Do zestrzelenia śmigłowca Apache doszło wczoraj nad ciśniną Ormus. Dwóch członków załogi zostało wyłowionych z wodą za pomocą drona. Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do pociągu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Kierownik pociągu usłyszał zarzut spowodowania wypadku kolejowego, ale nie tylko.
11: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
10: Mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Wczoraj przesłuchanie mężczyzny zostało przerwane, bo ten źle się poczuł i trafił do szpitala. Koniec brawury. Na A1 ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem.
12: Dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, no niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
13: Dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
10: A słyszymy od kierowców, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości.
14: SK Olsztyn News.
9: Utrudnienia na ulicy Bałtyckiej. Rozpoczynają się tam prace przy kanalizacji deszczowej i układaniu ostatniej warstwy asfaltu. To kolejny etap przebudowy skrzyżowania Bałtycka-Kawki, która ma ograniczyć problem podtopień w tej części miasta. Przez tydzień obowiązuje ruch wahadłowy. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby. W tym roku formacja chce przyjąć nawet 120 funkcjonariuszy oraz do 110 osób do służby kontraktowej. Kandydaci muszą przejść m.in. test wiedzy, rozmowę kwalifikacyjną i test sprawności fizycznej.
15: Jankes,
16: Kama
15: i Wiktor.
16: W Radiu SK. Welcome everybody. Środa jest, a my jesteśmy jak te blondynki w windzie, czyli razem. Słuchajcie, jeżeli komuś brakuje energii, to jest też kawa i Kama.
17: Tak, to prawda, ja też jestem.
18: Kama, cudownie, wspaniale, zapraszamy.
16: Wybierz sobie teraz albo Kama z mleczkiem, albo
18: no
16: Kama
18: wiadomo,
16: z mleczkiem.
18: No że Kama z mleczkiem. W sensie powiedziałem Kama czy Kama? Niesamowite, bo pomyślałem, że powiem Kama z mleczkiem, a powiedziałem Kama z mleczkiem.
16: Słuchaj, to są meandry ludzkiego umysłu.

0: No co miałeś zawsze z fizyki?
1: No niestety 3, czasem w powiewach 4, jak nauczyciel już chciał mieć spokój, żebym się nie odzywał.
0: No dobrze, życzymy wam oczywiście samych dobrych ocen dzisiaj z samego rana i nie tylko oczywiście w środę 10 czerwca.
2: No i uwaga, mamy ważny komunikat. Nasz numer telefonu to 664-402-302 i czekamy na pierwszego słuchacza, który się do nas dodzwoni z ważnym własnym komunikatem.
1: Mamy kwiaty, mamy czerwony dywan, mamy kamę, mamy Jankesa i mamy zabawki z Toy Story, ale ich nie oddamy, bo siedzą na oknie.
0: Czy nazywasz je jako zabawki z Toy Story? Bardzo dobrze. Zapraszamy pierwszego słuchacza dnia tak zwanego.
1: 664, 402, 302.
2: W ogóle to jest o tyle dobra sytuacja, że można powiedzieć wszystko, czyli zarówno złożyć komuś życzenia, jak i przyznać się do popełnionego błędu, chociaż wiadomo, nigdy nikt z nas nie popełnia błędów, tylko koledzy nasi popełniają.
1: Dzień dobry, tu radio, ona Londyn, on Blondyn.
0: Dzień dobry, witamy. Kto dzisiaj? Pierwszy słuchacz dnia. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Nieśmialcy dzwonią sami.
0: No, wiesz, no. Czy milionami słuchaczy?
1: Dobrze, przynajmniej naciągamy na impulsy ludzi. Halo.
0: Dzień dobry.
1: Halo.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Cześć. Wielkie brawo, już sukces tak naprawdę masz zaliczony i odhaczony dzisiaj, więc pytanie co dalej?
1: No właśnie.
3: Jeszcze raz, bo słabo coś słyszę.
0: No tak, wiadomo. To był fantastyczny komunikat, słabo słyszę. No to życzymy ci, żebyś dobrze słyszała. Wszystkiego dobrego, wspaniałego, cudownego. Jesteś rewelacyjna.
1: Ale żeś to załatwił. Jankes. Jankes.
0: I Wiktor. Bałem się zadawać kolejne pytanie, jak na pierwszym się wykoleiła.
2: Co? Co mówisz? Nie słyszę.
0: Halo?
1: No, to teraz drugi słuchacz dnia.

0: I round, i round, i round. Znowu Jadzia u nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry, witamy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetkach i nie tylko oczywiście. Słodka randka po rozstaniu z żoną. To Marcin Prokop jest dzisiaj na pierwszej stronie w Super Expressie.
3: A już wiadomo, z kim randkuje?
0: Z blondynką.
2: Podobno to ciebie, Kama.
3: To nie ja.
2: A nie, to nie, a to tam stare zdjęcie ewentualnie może być dali.
3: Słuchajcie, ale ważny dzień w historii Polski się wydarzył, bo Robert Lewandowski wybrał się na kebaba.
0: To jest kręcę,
3: z Bagim i Łatwo Gangiem.
0: Bo obiecał kiedyś podczas tego streamu sławnego, powiedział, że pójdzie, no i poszedł. I patrzymy, że były żarty na kebabie, były śmiechy, a Robert nawet tak się wyluzował, słuchajcie, że w czasie tego kebaba, który był streamem jednocześnie i vlogiem, powiedział do kamery dupa.
3: Pip.
0: Tak powiedział.
2: Takiego słowa
0: użył? Tak. Taki był wylosowany, no.
2: W radiu zaraz mówią, później cytują.
1: Konkretnie, dupa wołowa. Bo prawdziwego kebaba z baraniny już nie ma.
0: Nie ma.
3: Nie ma.
2: Dobra, lećmy dalej. Maja Chwalińska, nasza cudowna dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, nie wiedziała, że na kortach Rolanda Garrosa oklaskiwał ją sam Brad Pitt.
0: Tak jest.
3: Ten całe wyjątkowy... szczęście, grałabym jeszcze gorzej.
0: No właśnie, dobrze tak powiedziała. Dobrze, że go nie zauważyła. No. Jadziula, ty byś się cieszyła, jakby kto cię oklaskiwał, siedział tutaj z tyłu na kanapie i nas
3: dreszcze
0: podglądał.
3: Wywołał.
1: Ja wiem. Eugeniusz Bodo albo Józef Piłsudski.
3: Ten wąs nie jednym dreszczem trząsł.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Czy by zawodał naszych słuchaczy jeszcze, gdzie oni, znaczy, gdzie, to nieważne, gdzie by mieli dreszcze, ale jeśli chodzi o, no kto no, w przypadku naszych słuchaczy, jakby to by było? No? Nie potrafię nawet tego pytania złożyć.
0: Kto w was wywołuje dreszcze?
2: Dajcie znać, czekamy!

0: Ale ładnie gramy, ale ładnie gramy. Jeszcze raz to powiem, ale ładnie gramy. 6:30 za chwilę.
1: Mam wrażenie, jak tak ładnie gramy. Aż.
0: Wszędzie. One też ładnie grają. Piłkarki się pojawią, no, polskie.
2: Szkoda, że tak ładnie nie zarabiają, jak ci faceci.
0: No i szkoda, że przegrały. Za chwilę o tym Marcin Procki.

0: Reklama. Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Olsztyn, Westerplatte 1A.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg. Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
6: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
7: Nie mogę doczekać się wakacji.
8: A ja przeciwnie.
7: No coś ty, czemu?
8: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
7: Brzmi nieźle.
8: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ach, lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rzeźką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Na olsztyńskich termometrach aktualnie 13-14 stopni, na barometrach komfortowe 1018 hektopaskali, wiatr słaby, po południu może popadać, a jeśli chodzi o olsztyńskie trasy, no to nieznaczne zamieszanie na Jarotach i Pieczewie oraz w przemysłowej części Olsztyna.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: Zbliża się 6.30, czas na Jaskaniu. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty dotyczące ataku przy użyciu noża w północnym Belfaście usłyszał 30-letni mężczyzna. Podejrzany to obywatel Sudanu, potwierdziło brytyjskie MSW. Jego czyn w stolicy Irlandii Północnej wywołał falę oburzenia. W mieście trwają demonstracje. A w Jaskaniu sprawdzamy sytuację na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 96 groszy. Benzyna 98, 6,61, a olej napędowy 6 zł 46. 6 groszy. To oznacza kilkugroszowe wzrosty w porównaniu z wtorkiem.
15: SK Sport News.
14: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim szóstym i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
16: Jan, Kama i Wiktor
17: w Radiu SK.
16: Halo, dzień dobry, witamy w środę 10 czerwca, w pół do siódmej już teraz.
17: Była u nas Jadzia, mówiła, że w niej dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo. A w was kto albo co?
18: Siemanko SK, zdecydowanie największe dreszcze wywołuje widok szefowej, która porusza się po placu szybszym krokiem niż zawsze, więc wiadomo wtedy, że coś jest nie tak. Pozdrawiam.
19: No i trzeba wtedy ruchem konika szachowego zrobić szachmat.
16: A ona krzyczy, taramaty!
17: Taramaty!
16: Męskie granie za każdym razem też we mnie wywołuje dreszcze.
17: No niby takie męskie, ale tam jednak będzie głos damski też. Ja się stałem.

0: czy coś wam do kawy dolali? Czy co, o co
1: nie,
0: chodzi?
1: Po prostu nie? My mamy dreszcze od samego rana i co więcej, nasi słuchacze również.
2: Zgadza się, pytamy o dreszcze.
3: Największe dreszcze wywołuje mechanik, bo nie wiesz, ile musisz zapłacić.
0: Oj tak, jedziesz wymienić olej, a on mówi, proszę pana, jeszcze pół silnika trzeba.
2: I wyprostowałem panu kierownicę.
0: 6 tysięcy złotych, poproszę.
2: Słuchajcie, dreszcze to miały dziewczyny. Dziewczyny z Czech, nagie Czeszki, weszły bez ubrań do stawu po polskiej stronie Tatr u nas.
1: A chyba tak nie wolno, nie?
2: No nie wolno, złamały przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego, w sieci krąży nagranie. Nagie Czeszki.
0: Z dziennikarskiego obowiązku

0: Mhm.
1: Ale tylko z dziennikarskiego obowiązku.
0: No.
1: Poproszę o linka.
2: Jankes. Kama. Kama. I Wiktor.
0: Ale wolny internet tutaj dzisiaj mamy.
3: Reklama.
4: Urodzinowe pizzo branie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gudkowie. Treehouse Nieruchomości, Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.
6: Już w piątek, 12 czerwca, Kortosfera zaprasza na kolejną edycję Słońce rządzi wszystkim. W programie spotkanie z popularyzatorem nauki Karolem Wójcickim, widowiskowe pokazy naukowe, laboratoria oraz wieczorny koncert Stacha Bukowskiego i kino plenerowe. Od 9 do 15 zapraszamy grupy zorganizowane, od 16 uczestników indywidualnych. Wstęp wolny.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdym

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
2: Hura Medical Center oferuje rehabilitację narządu ruchu i głosu, w tym porady lekarskie i fizjoterapeutyczne. Logopeda, fizykoterapia, ćwiczenia, masaże, kinezjotaping. Pełna oferta na www.hura.olsztyn.pl. Hura Medical Center. Olsztyn, plac Bema 1 oraz ulica Wańkowicza 5. Telefon 89 542 07 99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A ty nie jesteś zazdrosna?
5: O kogo?
4: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
5: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
6: I po reklamie.

0: radio.
1: Radio SK.
2: Wreszcie to wywołuje komunikat przy kasie. Jak płacisz, transakcja została odrzucona.

0: Siekiera, siekiera, za 13 minut, siódma.
1: Siekiera, siekiera, czyli Sarah James dzisiaj obchodzi urodziny.
0: Oraz Nergal dzisiaj obchodzi urodziny.
1: A gdyby oni tak ładnie razem zagrali, jakby to zabrzmiało?
2: Ja czekam na ciebie i jestem, proszę usłysz mój...
1: Tak, to jest to. No dobrze, to przejdźmy do naszej słuchaczki, która dzisiaj obchodzi urodziny też.
0: Jest też niezła artystka, Ola z nami.
3: Ola.
1: Proszę, usłyszmy twój głos. Cześć Ola, witaj na antenie Radia SK.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj Ola gra w wersji...
5: Proszę na siebie.
6: Ale jednocześnie Ola, ja muszę z tobą jak kobieta z kobietą porozmawiać, bo pierwsze zdanie, jakie do nas napisałaś, ja może nie zasługuję, ale mam urodziny.
1: Co
6: jak
1: to
6: nie zasługujesz?
1: No to
6: jesteś,
1: ma znaczyć, tak.
6: Dziewczyno, jesteś tego warta.
1: Okej. Przekonałaś mnie, kama. Halo?
0: Ona jest lekko w szoku, jak Marysia u Sokoła.
1: No właśnie. Ola, jaki plan na dzisiaj? Opowiadaj.
4: No, wstałam właśnie dopiero i będę szykować się do pracy.
0: A jak ty się czujesz jako starsza o rok? Bo to jest taki moment, kiedy człowiek się budzi i sobie coś uświadamia. Co ty sobie uświadomiłaś dzisiaj o poranku, czy jeszcze nic?
4: Jeszcze nic, bo dopiero otworzyłam oczy.
1: No dobrze, a czego tobie życzyć, Olcia?
4: No, nie wiem, wszystkiego dobrego może.
1: No ale...
0: Rozchyl portfelik, okej. Zrób miejsce, bo wkładamy 100 zł.
6: Widzisz, Ola, powiedziałam na początku, jesteś tego warta.
1: Stówka urodzinowa dla ciebie, wszystkiego dobrego, Ola. Tańcz, świętuj, uśmiechaj się, niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie.
0: No.
4: Dziękuję bardzo.
6: I dzisiaj możesz się spóźnić do pracy, bo masz dobrą wymówkę.
7: Radio SK.
0: Gips i kukon, ty masz. Wiecie, co jest dalej? Ty masz urodziny.
1: No. Dla mnie masz style, dokładnie.
0: To nie to.

0: Radło zdobył taki wielki srebrny talerz, to może też by dostał takie obywatelstwo.
1: Marzę.
2: Ale on jej śpiewał 100 lat, 100 lat.
1: A to za mało. Nie, to co? I gdyby zaśpiewał na Rolandzie, to tak, ale nie tutaj.
2: Teraz wszyscy kochają Maję Chwalińską i o tym za chwilę w newsach.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
3: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK, karniakika.
5: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
13: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
14: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7. Dawid Pociadło pochodzi z Dąbrowy Górniczej, nie jest honorowym obywatelem tego miasta.
1: A być może dziewczyna z paletką za chwilę dostanie honorowe obywatelstwo.
2: Gdyby Dawid

0: w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
1: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99.

0: obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
2: Uwaga kierowcy, dziś rozpoczynają się utrudnienia na Bałtyckiej, będzie obowiązywał tu ruch wahadłowy, a już teraz całkiem spore zamieszanie w przemysłowej części Olsztyna oraz w centrum miasta. Jeśli chodzi o pogodę, dziś maksymalnie niespełna 20 stopni w Olsztynie.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili, Olsztyn Sikorskiego 19/3.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia, senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
4: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
3: A przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do głosowania dojdzie prawdopodobnie we wrześniu, a swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikacje. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy, mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy.
5: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
3: A taksówkarze domagają się na przykład wprowadzenia wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób poprzedzonych egzaminem. Są chęci, a wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki.
6: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła.
3: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek radnych, by korty tenisowe

0: W Parku Zielona otrzymały imię Marii Chwalińskiej.
1: SK Olsztyn News.
2: Anita Zalewska. Szubienice znikną z krajobrazu Olsztyna. Rozbiórka pomnika jest częścią planowanej inwestycji na placu Dunikowskiego. W jego miejscu ma powstać podziemny parking, który w razie zagrożenia będzie służył jako schron dla ludności. 49 oficjalnych kąpielisk ruszy w tym sezonie na Warmii i Mazurach. To jedno mniej niż przed rokiem. 4 oficjalne kąpieliska miejskie w Olsztynie będą działać od 27 czerwca do końca sierpnia. A jeszcze tylko dziś można zapisać się do duatlonu Dzieci i Młodzieży Jeziorany 2026. Wydarzenie w sobotę.
3: Kama i Wiktor.
0: Dzień dobry, witamy w środę w pół do piątku, 10 czerwca.
4: Tak jest, połóweczka tygodnia, coraz bliżej do weekendu.
5: O, słowo weekend wywołuje u mnie dreszcze.
4: A u was? Co wywołuje dreszcze? Jadzia dzisiaj zdradziła, że Eugeniusz Bodo. A u was?
6: Eska, u mnie dreszcze wywołuje, gdy potrzebuję do toalety, a jej nie ma w pobliżu.
4: A, jakoś to rozchodzę.
0: To jednak, że

0: Mandecigi.
1: Byłaś kiedyś na takim...
0: Kiedyś chcieli ważyć mój samochód, ale powiedziałam, że dużo zjadłam i że to nie ma sensu, żebyśmy się spotkali rano na czczą.
2: Słuchajcie, ale a propos zwierząt, mam newsika krótkiego.
3: Dawaj.
2: Okazuje się, że...
3: A propos zwierząt?
2: Okej. Najnowsze badania opublikowane na łamach czasopisma Science, więc poważna gazeta. Pokazują, że, uwaga, trzmiele mają bardzo złożone myślenie i owe trzmiele potrafią rozwiązywać złożone problemy tak samo jak szympansy.
0: No, w Polsce jest nawet miasto Trzmiel, ale nie ma miasta szympansów.
4: Jankes i Wiktor.

0: Vivaldi na antenie Eski. 4 pory roku, 15 po 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: Zapraszamy oczywiście, dzwońcie 664-402-302.
2: Ach, aż normalnie dreszcze dostałam. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze eskowe nagrody. Trzymajcie telefon przy uchu, jedna sekunda na powiedzenie dobrej odpowiedzi.
0: No to jeszcze dla dopełnienia formalności, te nagrody to jest worek naszych gadżetów, jak zwykle odwiedziny w piwnicy i wrzucimy wam wszystko, co ma logo Eski.
2: Dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię, osobo?
3: Kornelia.
0: Kornelia. Osoba grająca.
4: Pierwsze. Dziękujemy, że masz telefon przy uchu. Leźmy, uwaga, pierwsze. Mhm.
0: W Kubusiu Puchatku, taka bajka, smutny zawsze był, uwaga, prosiaczek,
2: chrum chrum,
0: osiołek,
2: io, io.
0: Czy tygrysek?
3: Osiołek.
0: Oczywiście,
2: osiołek,
0: że
2: wesołek.
0: Osiołek,
2: no właśnie.
0: A sam Kubuś zawsze mówił, że...
5: Ach tak, chyba czas coś przekąsić. Odzywa się mój brzuszek.
4: No, no, uwielbiamy. Wspaniała bajka, bardzo mocno polecamy.
0: Drugie.
4: Oczywiście. Lećmy z drugim.
2: Wytłumacz zasady gry w bierki.
3: Patyczki. Żeby drugiego nie rozbić patyczka.
2: Dobrze. Bardzo prosimy, weź telefon do ucha,
4: naprawdę,
2: bo ledwo cię
4: słyszymy.
2: Słychać. No
4: za
2: właśnie.
4: Chwilę już w ogóle ciebie nie usłyszymy. Trzecie. Ale no, uwaga, siano i słoma to samo, tak czy nie?
3: Nie.
0: Zna się, kurde, zna się.
4: Dobrze, że jest taka poważna, dobrze.
0: Czy ta piosenka to AI, czy może śpiewa ją prawdziwy człowiek? Posłuchaj.
6: Tak kocha się tylko w filmach, a rzeczywistość jest już inna.
0: No jakbyś obstawiała, to jest prawdziwe czy oszukane?
3: Prawdziwe.
0: Niestety.
4: A nie.
0: To jest komputer, teraz takie rzeczy robi AI, niestety.
4: A myślała, że to by czerwone gitary grają.
0: To konkretnie...
2: Tak brzmiało.
0: Wiecie, jak nazywa się ten zespół?
2: No.
0: AI-e.
4: AI-e.
0: AI-e.
4: Dziękujemy pięknie. Zapraszamy kolejną osobę. 664-402-302. Halo, halo, dzień dobry. Halo, kto tam? OSK?
0: Ojej. Jezu, kosmos.
3: Halo, halo, jestem.
0: A możesz wyłączyć te zestawy głośno mówiące i słuchawkowe?
4: Albo szybę zamknij w samochodzie.
0: Albo się rozłącz.
3: Okej.
4: Okay. Słuchajcie, to jest naprawdę dla nas trudne, bo nie słyszymy was prawie w ogóle, kochani. Ale dobra, no próbujmy.
0: O, uwaga.
7: Piąte.
2: La cucaracha, to po hiszpańsku. Drabina, karaluch, czy nazwa najpopularniejszej plaży w Meksyku?
3: Karalu.
0: Dobrze, kurde, Karalu.
4: To jest taka fajna gra, planszówka.
0: Nie reklamuj, nie reklamuj.
4: Nie reklamuję, tylko że jest. No.
0: Szóste. Którego czerwca zacznie się kalendarzowe lato?
3: 21.
2: Brawo.
0: Dobry gość.
4: No i uwaga.
0: Uwaga.
7: Siódme.
4: Budzisz się w czwartek rano, obok ciebie leży kama. Co mówisz do niej?
3: Dzień dobry, jutro mamy piątek, piątelno, kama.
4: Ale,
2: i tak to można, tak? Widzicie, no to jest facet z klasą, to jest dżentelmen.
4: Wychodzisz od razu.

0: Fantastycznie, wielkie gratulacje. Mamy dla ciebie zestaw feskowych gadżetów. Tam się znajdzie torba, butelka oraz kilka innych fajnych rzeczy. No i jeszcze szybkie orędzie do narodu. Co byś chciał powiedzieć Polkom i Polakom?
1: Pozdrawiam wszystkich. Zaczynam właśnie urlop.
0: Rozłącz!
2: Czy ja mogę odpowiedzieć na siódme pytanie?
0: No.
3: Ejka.
4: No, prosimy.
3: Kama.
2: No. My ten tego, czy nie wczoraj?

0: śpiewają, mówią, rapują Kamagochi.
1: Kamagochi.
0: Kamagochi, Kamagochi. Tutaj Jankes, Kamagochi i Wiktor.
2: Bić, spać i nakarmić mnie. To wszystko się zgadza.
0: 5 minut po godzinie 7.
3: Czy my przypadkiem nie pracujemy w budżetówce? Chyba nie, nie?
0: No chyba nie.
3: Halo, panie prezesie, my jesteśmy budżetówka, czy nie?
0: Chyba nie.
2: Jakby była trzynastka wypłacana, to ja chętnie.
3: O podwyżkach dla budżetówki za chwilę.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
10: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
14: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowczaków 21.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mózg paruje od szarej.

0: Tej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Rozkręca się drogowe zamieszanie w Olsztynie. Już spory ruch na Kościuszki i Dworcowej, podobnie na Piłsudskiego i Wojska Polskiego. Od dziś również utrudnienia na Bałtyckiej, gdzie przez tydzień będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Na termometrach kilkanaście stopni, dziś maksymalnie niespełna 20.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Dokładnie 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Że w Irlandii Północnej protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty, więcej o tym w newsach o 8. Surowa ocena rządu Donalda Tuska. 54% badanych w sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu źle oceniło jego działania. 33% wystawiło dobrą ocenę, a 13% nie ma zdania.
2: SK Sport News.
4: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba. To spotkanie już się rozpoczęło. W pierwszym secie Polacy wygrali 25-16. Trwa druga partia. W tym momencie jest 6-4 dla Polaków. A w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza, a ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
1: Welcome everybody, 31 minut po 7, środa, 10 dzień czerwca, tu Radio SK.
5: No i od samego rana, jakoś tak przez przypadek trochę nam wyszło, pani Jadzia zdradziła, co u niej wywołuje dreszcze.
1: Eugeniusz Bodo!
5: No i Józef Piłsudski, ale pytanie, jak tam u was?
6: Siemanko, u mnie dreszcze wywołują lekcje odrabiane z synem, najlepszy przedmiot matematyka, zawsze ją kochałem. Pani Mario, pozdrawiam serdecznie.
5: Ciekawa jestem, jaką ocenę dostał nasz słuchacz ostatnio.
7: No wiadomo jaką.
1: To może szybki teścik?
8: Ile to jest 9 razy 8?
9: 9 razy 8? O Boże, 78. Nie.
7: Nie.

0: Znacie tą teorię, że wszystkie kawałki już kiedyś były i wszystko było zagrane?
1: Nie, a co?
0: Bo to jest Roxy Węgiel.
1: Ten noc, ten dzień.
2: Kim jest Jankes?
3: Kim jest Jankes?
4: Wiktor będzie świetny w Jaka to melodia, natomiast Jankes jest fantastyczny w zgadywaniu, kim jest. No i sytuacja jest następująca.
0: Ale niech strzela już od razu. Kim jesteś? Proszę, wykorzystaj pierwszą szansę. Kim dzisiaj jesteś?
5: Kim dzisiaj jestem?
0: No?
5: Jestem człowiekiem!
0: I to jest dobra odpowiedź.
4: Słuchajcie, na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma zielonego pojęcia, kim dzisiaj jest.
0: Gdzie są moje okulary? Ja to właśnie widzę.
4: Tam, ja jeszcze nie widziałam tego.
6: Mało przerabiania.
5: Pokaż. Nie. Jestem znaną postacią? Wszyscy mnie znają?
0: Tak.
5: Jestem łatwogangiem? Łatwogang?
0: Nie jesteś łatwogangiem.
4: Mogę ci powiedzieć tylko tyle, tak w kontekście dzisiejszego naszego tematu, że wywołujesz dreszcze.
5: Czyli jestem
0: kleszczem.
5: Jezusie, gdzieś powiedzieliście, że jestem człowiekiem.
0: Jesteś, to już możemy od razu powiedzieć. Jesteś człowiekiem, wszyscy cię znają, to jest
4: koniec,
0: na tyle, jeżeli chodzi o nasze podpowiedzi.
4: Ale teraz wy dajcie podpowiedzi Jankesowi na eskowym messengerku. Nagrywajcie podpowiedzi tak, żeby może najpierw nie zgadł, ale potem może, żeby zgadł.
0: Tak, żeby się kręcić dookoła, ale nie powiedzieć wprost, kim jest Jankes, bo zdjęcie jest na Instagramie, Jankes ma blokadę założoną, nie może tam wchodzić.
5: Jestem znaną... A jestem Polakiem?
0: Nie powiem ci tego.
5: To czyli już nie jestem Polakiem.
0: Byłoby za dużo, za łatwo.
5: Czyli nie jestem Polakiem.
0: Przypominamy, że masz trzy
5: szanse. Czy jestem aktorem?
0: Od teraz masz trzy szanse wskazania konkretnych osób, konkretnych rzeczy, przedmiotów, typów. I jak spalisz swoje trzy szanse, to będziesz musiał się przebrać za tę osobę, za ten przedmiot.
5: Dobra, jestem mężczyzną, jestem znaną postacią, jestem z zagranicy. Wszyscy mnie lubią, czy nie wszyscy?
0: No nie wszyscy.
4: To się okaże.
0: Nie ma na świecie kogoś takiego, kogo lubią wszyscy.
4: Nie jesteś zupą pomidorową,
3: Instagram. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie

0: Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: I po reklamie.

0: Ludzie, środa do was woła. Come on, come on, chodźcie. 48 minut po siódmej.
1: Zapraszamy środę i zapraszamy Kamila Nocela. Kamil jest, no wiecie, mistrzem w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w dziedzinie pod tytułem wkręcanie.
0: Dzisiaj Kamil stanie się kobietą. To jest niesamowite, jak on potrafi nagle zmienić swój głos.
2: Ja myślę, że on codziennie rano wstaje. Jestem kobietą. Au!
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do, tak. Do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargi na Iwana po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
4: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
5: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
4: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
5: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
4: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem. To
5: no
4: też
5: to dobrze.
4: Jest problem.
5: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
4: Nie rozumiem, jakimi światłami?
5: No, światłami kolejowymi.
4: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
5: No już mówię, jeżeli proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
4: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
5: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
4: Ale to jest, przepraszam,

0: jest absurd jakiś.
1: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany?
0: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania...
1: Proszę pani, pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
0: I wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
1: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
0: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
1: Proszę pani, jeszcze sekunda. To szokuje panią bardziej Rafał.
2: Cześć Monika, zostałaś wpisana w Radio SK.
0: Nie, z Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiałam się.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i pięknie, dziękujemy bardzo. Zapraszamy, polecamy, jutro ciąg dalszy nastąpi. Coś jeszcze?
6: Dwa kleszcze. Co dwa kleszcze?
5: Nie dwa kleszcze, tylko dwa Kuby.
6: Kuba i Kuba.
5: Stygnie lato, no właśnie, to już za chwilę.

0: Za chwilę ósma, Ariana Grande, internet się o nią martwi, że już nie jest taka Grande, że chudnie w oczach podobno i aż tak niezdrowo, niebezpiecznie.
1: Teraz miała tam problemy żołądkowe, dlatego tak.
0: Okej. Ty masz problemy z osobowością, Jankę, od kilkunastu minut.
1: W żadnym wypadku.
0: Nie wiemy, kim jesteś cały czas.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Pamiętajcie, żeby rzucać podpowiedzi na eskowym Messengerku, tak żeby Janki w pewnym momencie zgadł, ale pomęczmy się trochę z nim, co? No.
0: Chcesz pierwszą?
1: Dajcie jakąś fajną podpowiedź od słuchacza.
0: Jest naprawdę fajna. Jak grałeś kiedyś w gry, to będziesz wiedział.
3: O. Jankes, przed wyruszeniem w drogę musisz zebrać drużynę.
1: O, drużyna pierścienia.
0: Słuchaj, jak to mówi młodzież?
2: Tak myślisz?
0: Handluj z tym.
2: To źle myślisz.
1: Drużyna pierścienia. La la la la.
0: Ty sobie myśl.
1: Myślę.
2: A może to o jubilera chodzi?
1: Pierścionki, coś?
0: Czy możecie się uciszyć, bo zaraz Marcin Procki?
1: Marcin Procki.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
2: Wzmożony ruch obowiązuje już niemal w każdej części miasta, zaczynając od Jarot i Pieczewa na Zatorzu, kończąc od dziś utrudnienia też na Bałtyckiej, gdzie ruszają prace. Przez tydzień będzie obowiązywał tu ruch wahadłowy, a w pogodzie dziś nieco spokojniej i skromniej na termometrach. Max to 20.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili, Olsztyn Sikorskiego 19/3.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Minęła 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju, a do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem. Zalane zostały ulice także w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i w Katowicach.
4: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
3: Mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski, tu przed intensywnym deszczem. A ponad 60 pożarów w Belfaście w Irlandii Północnej. To po zamieszkach, które wybuchły na ulicach miasta po wieczornym ataku z użyciem noża. Napastnikiem okazał się 30-letni Sudańczyk. Mężczyzna został już zatrzymany. Po ataku wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków. Sprawca ataku ma dziś stanąć przed miejscowym sądem, a w Zakopanem awantura o apartamenty. Interweniować musiała tam policja, na miejscu pojawiła się także karetka pogotowia. Reporter SK Łukasz Bobek zna szczegóły tej sprawy.
5: Zakopiańskie służby zostały wezwane na osiedle Ciągłówka, gdzie miało dojść do zaognienia się sporu w jednym z apartamentowców. Na miejsce udało się kilka dużych radiowozów policyjnych, a także zespół ratownictwa medycznego. Zadaniem służb było nie dopuścić do eskalacji emocji. Dojazd na osiedle został zablokowany. Służbom udało się opanować sytuację. Nikt nie został ranny.
3: Z nieoficjalnych informacji wynika, że na terenie apartamentowca doszło do sporu o własność nieruchomości.
6: SK Olsztyn News.
2: Niecałe 2 tygodnie zostały na głosowanie w olsztyńskim budżecie obywatelskim. Mieszkańcy mają do wyboru 75 propozycji, 10 miejskich i 65 osiedlowych. Głosowanie do 21 czerwca. Wyniki poznamy 30. Do dyspozycji jest 9 milionów złotych. Wojsko na drogach regionu, żołnierze apelują o ostrożność. Wzmożony ruch ma związek z ćwiczeniami pod hasłem Ognista Burza 26. Duatlon Dzieci i Młodzieży Jeziorany 2026 to wydarzenie już w sobotę, a zgłoszenia w sieci jeszcze tylko dziś.
7: Kolejna minuta pastwienia się nad Jankesem, który nie ma zielonego pojęcia, jakie jego przerobione zdjęcie istnieje na naszym eskowym Instagramie.
8: No, dajcie jakąś konkretną odpowiedź.
7: Proszę.
8: Masz naprawdę teraz coś, co nakieruje cię na dobre tory. Dawaj.
9: Jesteś znaną postacią, jesteś łysy i jesteś Polakiem, a nie z zagranicy.
7: O, no jak teraz nie zgadniesz, to ja nie wiem.
8: Łysy Polak. No, no, kim jesteś? Strzelaj! Dawaj, no dawaj.
10: Czy
8: dawaj.
10: Jestem wysoki?
8: I tak i nie.
7: A. Średnio
8: bym powiedział.
7: Średnio, nie wiem, na zdjęciu siedzisz.
8: Ty, no nigdy go nie mierzyłem, nie wiem, no.

0: Sofia. 9 minut po godzinie 8 tutaj SK.
1: Ciekawe, co słychać u Alvaro Solera. Czy dalej jest taki ładny, jak wtedy, kiedy nagrywał ten kawałek? A to już parę lat temu było.
2: No wygooglaj sobie.
0: Wygooglaj.
3: Kiedyś byłem na Soler.
1: Spaliłeś
2: Solarze.
1: Się?
3: No, jego, ale raz go byłem.
1: Nie róbcie tego. Szanujcie swoją skórę. 10 minut po godzinie 8.
2: Słuchajcie, Wiktor kiedyś był królem torrentów.
1: Tak.
2: I jest szansa, że znowu nim zostanie.
1: Ja pamiętam, kiedyś z Napstera się piosenki ściągało nawet.
2: Tak, było.
3: No, było.
2: A mówię o tym dlatego, że Polacy masowo wracają do torrentów, czyli do ściąganych nielegalnie z internetu odcinków, seriali i filmów. No.
0: Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Ciekawe, no.

0: Słyszysz, co oni śpiewają?
1: Że o tym...
0: Mr. Know It All.
1: Mr. Youngest.
0: Czyli facet, który wie wszystko. Czyli w ogóle nie ty.
2: Ja naprawdę nie wiem, kim jestem.
3: Kim jest Youngest?
2: No rzeczywiście nie wiem, ale mam pewne... Dobra, mam pytanie, mogę?
0: Masz trzy strzały,
2: ani jednego nie wykorzystałem.
0: Jeszcze nie, jeszcze masz zero.
2: Ale czy mam coś wspólnego ze sportem, czy... Tak?
4: Tak!
0: Tak?
4: No oczywiście.
1: Dlaczego ty masz taką odpowiedź, że on ma taką odpowiedź?
4: Bo on się nie zna, bo jest, jak to uznaliśmy, specyficzny.
0: Nie, po prostu
4: napiszę ci na SMS-em, Wiktor.
0: Ja wiem, już teraz wiem, o czym mówisz, tylko ta postać na tyle długo żyje, to też jest podpowiedź, że z różnymi rzeczami miała w życiu
4: jest
0: styczność.
4: Jest człowiekiem wielu talentów.
0: Dokładnie. No.
4: Zupełnie jak ty, Jan.
0: Faktycznie sport był w życiu tej osoby na pewnym etapie kariery.
2: Dobra.
0: No.
2: Czy mam coś wspólnego z muzyką? Czy jestem artystą?
4: Oczywiście. Człowiek wielu talentów.
0: No. A nie chcesz podpowiedzi od słuchaczy?
2: Poproszę.
0: To masz.
5: Hej, Youngest, wszystkie dziury miłością można załatać.
0: No to takie ogólne. To
1: łatwe!
0: I z tym się wiąże też...
4: Poczekaj, ty wiesz, czy nie wiesz?
6: Naprawdę nie wiem teraz. No.
0: To słuchaj dalej.
2: Mam propozycję, mogę? Pierwsze.
4: Dawaj, strzał.
2: Czy jestem Szymonem Marciniakiem, sędzią?
0: Pierwsza szansa nie wykorzystana.
4: Co on ma z muzyką wspólnego?
2: Jest łysy.
0: Gra na gwizdku, czy ma wspólnego?
4: No dobra, to posłuchaj kolejnych podpowiedzi, może będzie łatwiej.
0: Ta jest podobna do poprzedniej.
7: Youngest, nie jedna mała przez ciebie ryczała.
2: O. Rycz, mała rycz, płacz, maleńka, płacz, teruridurara.
0: Nie, kto śpiewał?
1: Wodo!
2: To była grupa Vox, jest takie radio.
0: A wiem, o kim myślisz.
2: Jest taka radio, Vox FM jest takie radio.
0: Myślisz o tym łysym, co w grupie Kombi gra i trąbi?
4: Ale
0: też nie jesteś.
2: Nie, nie pomyślałem o nim, ale...
1: Ja nie powiedziałem tego!
4: Idźmy dalej!
1: Proszę,
4: rzuć kolejne podpowiedzi, bo tu dziecko we mgle jest, no.
0: Proszę.
7: Jedno z najbardziej znanych głosów.
0: O. Wokal masz znany.
4: Głosów. Przypominamy, jesteś łysy.
0: Oraz?
8: Dla ciebie rodzina wcale nie musi być własna.
4: To jest świetna podpowiedź.
0: No jak się wie, to jest świetna, jak się nie wie, to nie.
4: Ma coś związanego z muzyką, ma coś związanego ze sportem, ma coś związanego z rodziną, która nie musi być własna. Jest łysy
0: i ostatnia,
4: ma fajny głos.
0: Ostatnia podpowiedź.
9: Dawaj. No ja bym, Youngest, powiedział, że jesteś osobą, która specjalizuje się w azjatyckich sztukach walki.
0: O!
4: Sport! Sport, proszę pana, mówiłam.
2: Azjatyckie sztuki walki.
8: A ja?
0: To ty może sobie pomyśl, a my coś zagramy.
2: Czy ten pan miał urodziny jakoś dwa dni temu, wczoraj, przedwczoraj, coś?
1: O kim myślisz?
0: To posłuchaj tej podpowiedzi.
10: Ten człowiek urodził się tego samego dnia, co ja, 8 czerwca.
0: A kiedy był 8 czerwca?
2: No dwa dni temu.
0: No właśnie. No, kim jesteś?
2: Dawaj. Ja jestem King Bruce Lee Karate Miss.
1: Piotrek Frączewski.
2: Słuchajcie, Piotrek Frączewski jest łysy?
0: No a nie?
2: Nie wiem, ma włosy? Nie widziałeś pana Kleksa? Pan Kleks ma dużo włosów.
0: To jesteś ty, kochanie.
4: I wiesz co,
1: pokaż
4: jak zawsze mówię, że wyglądasz lepiej, bo zawsze wszystkie postacie mają włosy, to jednak tym razem lepiej ci, tak jak ty wyglądasz.
0: No.
11: To ja, dziękuję, King Bruce Lee Karate Miss.

0: Super Dziecko, 26 minut po godzinie 8. Wcześniej graliśmy Kubę i Kubę. Mm-hmm. I graliśmy też dzisiaj z Kubą.
1: Mm-hmm. A jak to poszło?
0: To tylko wie Marcin, Marcin Trocki ci powie. No zostań. No.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn Lubelska 39A. Alcar.renault.pl.
7: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowczaków 21.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79.

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: nie przegap tej nocy.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Jeszcze tłoczno na ulicach Olsztyna, szczególnie w centrum i na Zatorzu. Dziś, przypominam, startują też utrudnienia na ulicy Bałtyckiej. Na fragmencie będzie obowiązywał ruch wahadłowy, a na termometrach aktualnie 15 stopni Celsjusza, maks na dziś to 19 kresek. Może przelotnie popadać.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzany o zbrodnię sprzed 2 lat Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany. Teraz historia z happy endem. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie.
5: Znaleźli tam 3 szczeniaki. Dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren, zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta.
4: Mówi rzecznik strażaków w Radomsku Marek Jezierski. Policja szuka teraz właściciela porzuconych zwierząt. Pewna wygrana polskich siatkarzy w pierwszym meczu Ligi Narodów na inaugurację podczas turnieju w Chinach pod opieczni Nikoli Grbicia 3-0 pokonali Kubę, a już jutro mecz ze Słowenią.
6: Jankes, Kama,
7: Kama i Wiktor.
6: W radiu
8: cześć mojego synka Kubusia. Dzisiaj wygraliśmy z Kubą.
9: Oczywiście. Z jakim Szatę? Kubą?
8: Kubą, a my jutro też wygramy. I bardzo
10: ja
8: dobrze.
10: Ja chciałam tylko zauważyć, że on notorycznie wygrywa z tobą, jeżeli chodzi o przespane noce. W przeciwieństwie do ciebie.
8: Wróćmy do dreszczy na chwilę, bo dzisiaj pani Jadzia powiedziała, że dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo w niej oraz Piłsudski. A w was?
11: U mnie dźwięk telefonu, to znaczy dzwonek mojego starego.
8: Ale to zabrzmiało.
9: Chodziło o stary telefon, czy o...
8: Ej, stary, pokaż dzwonek!

0: 8:38. Kiedyś miałem taki stary samochód i zawsze miałem dreszcze, jak jechałem na przegląd, czy się uda.
1: No.
0: Czy nie?
1: Ja miałem takiego fajnego pana, co nawet nie trzeba było samochodem przyjeżdżać. Co? Co?
0: Co? No, ale każdy kiedyś miał takiego pana, no.
1: Tak.
2: No. Niektórzy nawet mają... Nie mam pojęcia, o czym
0: wy mówicie. No, o pogodzie. Dzisiaj naprawdę na zewnątrz chłodniej niż wczoraj.
1: Tak.
2: I to wywołuje dreszcze, dlatego dzisiaj się was pytamy, co u was wywołuje dreszcze.
0: Halo!
3: Witam serdecznie. We mnie dreszcze wywołują panie z Urzędu Skarbowego. Inni wywołują dreszcze, ale nigdy nie proszę o jeszcze.
0: No i przestań, wystarczy płacić na czas.
2: Ale wiecie, jak musi być smutno paniom z urzędu, że nikt nie prosi, daj więcej. Więcej no podatku dawaj.
1: Dostałem w tym roku zwrot, nie będę się chwalił, ale zrobili mi zwrot.
0: Kiedy? No właśnie, bo
1: już
0: ja
1: przysłali.
0: Już?
1: No, jak jeszcze nie przysłali, to już ci nie przyślą, nie łudź się.
0: Tak? Bo ja miałem mieć zwrot, ale no dobra. A ktoś jeszcze w sprawie
2: ale
0: dreszczy?
2: Może na wspólne konto, może żona wyda.
4: No dreszcze to wywołuje komunikat przy kasie, jak płacisz, transakcja została odrzucona.

0: Pan też nie dostał zwrotu.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
8: Odlotowe Suwałki. Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: 11 minut i będzie z nami godzina 9. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Dzisiaj środa, pół do piątku. Jest naprawdę przyjemnie, fajnie.
1: A teraz uwaga, kolejna wiadomość, łamiąca wiadomość prosto od Kamili.
0: Dawaj!
2: Potraficie swój PESEL na pamięć?
1: Ja potrafię. 840401.
0: Ja też 95. Co?
2: Słuchajcie, mówcie, że się to pomyliłem. Może się okazać być ważne, bo już niedługo zakup droższego zegarka czy dzieła sztuki będzie wiązał się z obowiązkowym podaniem numeru PESEL właśnie.
0: A to ja nie mam takich problemów.
2: Te zasady obejmą wszystkie zakupy powyżej 10 tysięcy euro.
1: Okej. Okay. Fajnie, że to powiedziałaś, Kama. Dobrze posłuchać sobie, co by było, gdyby było mnie stać na drogie zegarki i dzieła sztuki.

0: Siadaj, jeśli chodzi o muzyczne przyjemności, czyli Bruno Mars. Nie mów Mars od tyłu.
1: Nie powiem.
0: Nie mów. Na Antenie Radia SK 5 minut do godziny 9.
1: Fajna ta środa, naprawdę. Takiego dnia życzymy sobie i wam, żeby jeszcze trwał do wieczora, jak dzisiejszy poranek.
2: A jak wiadomo, wszystko to, co zawsze Jankes powtarza, środa to w pół do piątku.
1: To już za chwilę. Środa to dzień na hity na czasie.
3: Jankes, Kama.
4: Kama i Wiktor. Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
7: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Media Expert, tanie masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Studio Disney i Pixar prezentuje... Toy Story 5.
17: Kopelatko w boju.
18: Ty ducha we mnie masz.
16: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
19: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
3: Delikatne przejściowe opady deszczu są dzisiaj w prognozach pogody zarówno dla Olsztyna, jak i Warmii i Mazur. Na termometrach dziś maksymalnie od 18 do 21 stopni. Do tego delikatny wiatr, a jeśli chodzi o jazdę po mieście, no to nadal nie przyspieszymy w centrum i na Zatorzu. Podobnie na Bałtyckiej.
2: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu. W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Polski prezydent zaproponowałby w związku z tym odebrano mu wspomniany order. Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznaje premier Donald Tusk.
5: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek. Aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przejęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
4: Order Zełenskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich na Śląsku opóźnionych. To przez awarię urządzeń sterowania ruchem, do której doszło w Katowicach. Nie działa system kontroli położenia części rozjazdów, dlatego ruch pociągów jest wstrzymywany. Opóźnienia sięgają kilkudziesięciu 10 minut, a część kursów została odwołana. A już dziś José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeoli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdzie się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe.
6: SK Olsztyn News.
3: Znalezisko na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podczas prac budowlanych odkryto zakopany depozyt przedwojennej zastawy. Przedmioty prawdopodobnie pochodzenia niemieckiego zabezpieczono i ocenią je służby konserwatorskie. Drogowe wieści z Olsztyna. Iwaszkiewicza jest już gotowa. Prace na Mickiewicza wchodzą w ostatni etap. 2 z 3 odcinków są już gotowe, a teraz drogowcy działają od Dąbrowszczaków do Warmińskiej wraz z Lanca. Ruszają też prace na Bałtyckiej. 10. charytatywny bieg o złotą monetę i piknik rodzinny. Widzimy się w niedzielę w CRS Ugiel.
7: Oj, w Realu chyba będą porządki, coś tak czuję. Porządnie wam zagram, to mogę obiecać, bo będzie Dua Lipa, będzie Dawid Podsiadło, Rita Ora, Maciej Musiałowski i Flora, a na początek Summer i Back to Friends. Mówiłem, że będzie fajnie. 9:30 na zegarach. FSC już grają. Środa, 10 czerwca. Michał Sowkowski, witajcie. Zapraszam.

0: Katy Perry na antenie Radio Esko, to Hot and Cold w jednej z telewizji śniadaniowych, którą mi tu Janka Skama i Wiktor zostawili w spadku po poranku. Wyświetlił się materiał przed chwilą. 40-lecie Mietka Szcześniaka na scenie. I tak się zastanawiamy z Marcinem Brodskim z Newsów. Czy on się na tej scenie urodził? To przecież młody chłopak, świeżo wygląda, dobrze naprawdę. Sprawdzamy wiek w sieci. W lipcu Szcześniak, moi drodzy, uwaga, skończy 62 lata. Mietku, drogi, nie widać, nie wiem jak to robisz, więc nauczaj. Jeszcze nie teraz przecież, ale kiedyś ta wiedza może mi się przydać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beatwest. Za moment, później Rita Ora.
1: Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut.

0: Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Świętuj 130 lat transportu z Mercedes-Benz. Z tej okazji mamy ofertę, której nie możesz przegapić. Mercedes Vito i Sprinter Furgon w niewiarygodnie niskich cenach. Leasing 103% lub 36 miesięcy gwarancji w cenie. Limit przebiegu 250 tysięcy kilometrów. Samochody dostępne od ręki. Bardzo ograniczona ilość pojazdów dla najszybszych. Promocja trwa tylko do końca czerwca. Szczegóły u doradców. Telefon 800 200 200. Zapraszamy do salonów Auto Idea Mercedes-Benz.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
7: Świętuj z nami otwarcie perfumerii Douglas w Galerii Warmińskiej 12 i 13 czerwca. Wyjątkowe marki, zapachy, produkty do pielęgnacji i makijażu czekają na Ciebie. Z okazji otwarcia skorzystaj z rabatu 20% na perfumy, a na produkty Douglas Collection oferta 3 za 2. Nowa, pełna blasku perfumeria Douglas zaprasza 12 i 13 czerwca do Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Douglas. Welcome to beautiful.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: I po reklamie.

0: Jonathan Bledka i Gips na antenie Radio SK to Róż. Czy na przyszłość polskiej i męskiej siatkówki można patrzeć przez różowe okulary? Dużo wskazuje na to, że tak. Inauguracja Ligi Narodów 2026 i Polska, która dosłownie kilkadziesiąt minut temu pokonała Kubę 3-0, a grała w mocno, można powiedzieć, eksperymentalnym składzie, mocno odmłodzonym. Śmiało możemy powiedzieć, że to po prostu kolejna generacja polskich siatkarzy. I całkiem nieźle się zaprezentowali, jak czytam, bo oglądać nie oglądałem. Wszystko dzieje się w Chinach. Przed nami jeszcze w ramach tego turnieju mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. I jasne, że trzymamy kciuki. Fastboy, Topic, Forget You w Radiu SK za moment, a później u nas Joe i End of Beginning.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Ach, lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rześką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
4: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
5: Nie mogę doczekać się wakacji.
6: A ja przeciwnie.
5: No coś ty, czemu?
6: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
5: Brzmi nieźle.
6: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
8: Planujesz wakacyjny wyjazd? Sprawdź, czy Twoje auto jest gotowe na trasę. Odwiedź serwis Nord Auto i skorzystaj z wakacyjnej akcji serwisowej dla marek Volkswagen, Skoda i Cupra. W godzinę sprawdzimy najważniejsze układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłową pracę Twojego samochodu. Koszt badania to tylko 199 zł brutto. Jeśli wykryjemy jakąkolwiek usterkę, przygotujemy ofertę opartą o program For Service. Nord

0: Aleja Warszawska 117D, Olsztyn.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
3: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: I po reklamie.

0: słuchu, a tak było w tym przypadku i bardzo się cieszę, że mogę tym hitem się dzielić. Świeżynką u nas na playliście Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Radiu SK tuż przed 10. Po 10 też się będę dzielił dobrocią i hitami na czasie. Selena Gomez i Marshmello Wolves na początek.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Olsztyn, Westerplatte 1A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości, Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.
6: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
7: Dzień dobry, my po promocji z flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
8: Na miejscu czy na wynos?
7: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
8: Też z flash sale?
7: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
8: Sprytne!
7: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskie targi obronne. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Umiarkowana temperatura, umiarkowane zachmurzenie, do tego komfortowe wartości na barometrach i słaby wiatr. Może przelotnie popadać. Tak wygląda prognoza pogody dla Olsztyna na środę. Maks na termometrach to 19 stopni. Korki na Zatorzu i w centrum.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Dokładnie 10 na zegarach, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji z dróg. Kierowcy, zablokowany jest zjazd z autobusu.

0: Autostrady A4 na wysokości Brzeska przewróciła się tam ciężarówka. Także w Małopolsce, ale na Krajowej 28 w Grybowie koło Nowego Sącza doszło do wypadku osobówki ze szkolnym autokarem. Jedna z uczennic została ranna, ruch odbywa się tam wahadłowo. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki dotyczące mojej kandydatury, mówi tak naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL-u na prezydenta Krakowa.
1: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
2: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
1: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne. Natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy.
0: A z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja. Mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów. Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kaski w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. Funkcjonariusze z Bydgoszczy chcą przypominać o tym podczas szkolnych zebrań z rodzicami.
3: Młodzież no, jest sprytniejsza. Rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
0: Mówi nam Michał Łazur z bydgoskiej policji. W ubiegłym roku w wypadkach zginęło ponad 150 rowerzystów i 11 użytkowników elektrycznych hulajnóg.
4: SK Olsztyn. Sport.
5: Anita Zalewska. Dziś piłkarskie święto w Ostródzie. W finale wojewódzkiego Pucharu Polski zmierzą się Sokół Ostróda i Tęcza Biskupiec. Zwycięzca zgarnie 50 tysięcy i awansuje do Centralnego Pucharu Polski. Pierwszy gwizdek o 19. Również w Ostródzie w sobotę i w niedzielę odbędzie się 13. ogólnopolski turniej tańca Thousand Lakes Dance Cup. A awans do trzeciej ligi jeszcze walczy Stomil Olsztyn. Ostatnia kolejka sezonu w sobotę. Rywalem biało-niebieskich będzie Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. Start o 17 na stadionie w Nowym Mieście.
6: Bardzo dobre, energetyczne granie od Jazzy, czyli Can't Denier za kilka chwil. Gdzie Jazzy będzie można zobaczyć festiwalowo w tym roku? Gdzieś, gdzie was wyślemy, o tym na pewno w tej godzinie. Będzie też Illenium i Ellie Goulding, będzie Sanach, będzie Alex Warren, a Selena Gomez na początek. Michał Sapkowski, witajcie.

0: można było przez ostatnie 3 minuty pięknie odpłynąć. Mezo i Kasia Wilke, Sacrum. Wcześniej Jazzy i Can't Deny It, bo to jest tak chyba po węgiersku, że szy czyta się jako sy, a sy jako szy, prawda? Bo to jest bardzo ważna rzecz, bo pisze się Shiget, a wymawia się Siget. Jeden z najbardziej znanych chyba festiwali w Europie. Budapeszt węgierski, połowa sierpnia, bardzo konkretnie w tym roku między 11 a 15 sierpnia i właśnie 11 sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć Jazzy, którą przed chwilą graliśmy na antenie Radia SK, ale tam jest chyba trzycyfrówka, jeśli chodzi o artystów. Jest Somber, jest 21 Pilots, jest Florence and the Machine, jest Louis Capaldi i ktoś z was, a nawet ktoś z was też tam będą, bo w tym roku SK wysyła na Siget. Dokładnie tak. Ale to jeszcze nie teraz. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami, jeśli usłyszeć chcecie The First Time. Damiano Dawid Westę za moment, a później obiecane Ilenum i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media

0: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Dzień dobry, pani Agato. O, nowe meble?
4: Tak, zamówiłam w sieciówce. Podobno najtaniej.
3: Wcale nie. Porównałem ceny. Meble na wymiar od firmy Simsar kosztują tyle samo, a zagospodarują każdy centymetr. Wybór materiałów jest ogromny, a robią wszystko. Od pomiaru po montaż.
4: Ale pewnie czeka się pół roku.
3: Nie, tylko 4 tygodnie. Proszę sprawdzić na Facebooku szafy.olsztyn.
4: O, już tam zaglądam.
5: Co

0: Biedronka.
1: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
8: I po reklamie.

Zwykle u nas. Zaczęło się w 2024, przynajmniej jeśli chodzi o, nazwijmy to, mainstream i anteneski, od Carry You Home, a później było świetne Ordinary. Ostatnio Fever Dream, Alex Warren, szanowni państwo, wraca numerem Passenger, który chciałbym przybliżyć wam przez najbliższe 2,5 minuty. Wesce już teraz.

0: Edward Maja na antenie Radio SK i Wika Żigulina, czyli Stereo Love. Moja miłość w stereo, w mono, muzyczna miłość. Czyli Kaśka Sochacka wczoraj z koncertem na warszawskim Torwarze. Ach, nikt tak pięknie nie śpiewał o smutku jak ona, naprawdę. Aż sam sobie zazdroszczę, że na tym koncercie byłem. To był koncert kończący tę trasę koncertową, ale dobre wieści są takie, że latem Kaśka Sochacka ma trasę lato w amfiteatrach. Złe wieści z kolei są takie, że na niektóre z tych koncertów no bardzo ciężko będzie dostać bilety. To na pewno. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w Radiu SK za chwilę w kilometrach, a później The Colors u nas. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
12: Już w piątek, 12 czerwca, Kortosfera zaprasza na kolejną edycję. Słońce rządzi wszystkim. W programie spotkanie z popularyzatorem nauki Karolem Wójcickim, widowiskowe pokazy naukowe, laboratoria oraz wieczorny koncert Stacha Bukowskiego i kino plenerowe. Od 9 do 15 zapraszamy grupy zorganizowane, od 16 uczestników indywidualnych. Wstęp wolny.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MT

0: doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski M.

0: zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
6: I po reklamie.

0: Abletka? Abletka wciąż w świetnej formie. Tańcz, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 wspominałem o tym numerze, więc go zagram. Alex Warren i Fever Dream rozpocznie kolejną godzinę hitów w Radiu SK. A czy ja wspominam o tym, że mam zaproszenia do kina? Nie, to wspomnę zaraz po 11.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Odlotowe Suwałki. Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: A ty nie jesteś zazdrosna?
6: O kogo?
5: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
6: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Olsztynie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: Scandinavian Sleeping and Living. To będzie ostatnia reklama.
1: Zrobić ci kawę?
2: Nie, dziękuję. Już od rana mam podniesione ciśnienie. Przychodzę na parking, a tu niespodzianka. Auto skasowane. Na szczęście sprawca zostawił za wycieraczką numer telefonu, ale samochód niejezdny.
3: Miałem to samo. Trafiłem do lakierni ALC Paweł Chmielewski w Olsztynie. Kompleksowo załatwili sprawę. Dostałem auto zastępcze. Moje odholowali na warsztat własną lawetą. Naprawili szkodę. Szczerze polecam lakiernię ALC Paweł Chmielewski. Piłsudskiego 75. autolakiernia.olsztyn.pl.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Geely.
8: Ruszają prace na fragmencie bałtyckiej. Tu spodziewajcie się ruchu wahadłowego przez najbliższy tydzień. Spory ruch jeszcze w centrum miasta i na Zatorzu. A na termometrach 17 stopni Celsjusza, maks na dziś to 19 kresek. Może przelotnie popadać.
7: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Geely. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jarosław Kaczyński w ogniu pytań śledczych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A mamy rewolucję w rejestracji aut. Dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym znika obowiązek okazywania tablic przy przerejestrowaniu auta z rynku wtórnego. Wystarczy złożenie oświadczenia. Przy rejestracji nie trzeba będzie też już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym. A piłkarscy kibice na ten turniej czekają 4 lata. Jutro początek piłkarskich misji.

0: mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Były bramkarz polskiej reprezentacji Artur Boruc w ekipie Stanów Zjednoczonych upatruje czarnego konia mistrzostw.
1: Ma trenera, z którym pracowałem na mecie Poczedino. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc oczywiście.
0: Na mecz otwarcia jutro o 21:00 zagrają w nim reprezentacje Meksyku i RPA.
2: SK Olsztyn News.
3: 9 osób zatrzymanych w związku z kradzieżą mienia wartego ponad 130 tysięcy złotych na terenie jednej z firm znajdujących się w Kętrzynie. 5 mężczyzn w wieku od 35 do 68 lat usłyszało już zarzuty. Od rana policjanci w regionie prowadzili działania trzeźwość. Przez 3 godziny ujawnili ponad 30 kierujących pod wpływem alkoholu. Startuje Radiola, czyli lato artystyczne. Od 15 z dachu Aury Centrum Olsztyna usłyszymy dziś najbardziej znane utwory muzyki klasycznej. Akcja Moku na pasażu startuje o 12. SK poleca.
4: Książę Adam, Szkieletor i te sprawy. Krótko mówiące, Władcy Pierścieni. Zaproszenia do Cinema City mam dla was w tej godzinie, albo SMS-owo, albo oczywiście eskowy messenger do waszej dyspozycji. PZ Hour, Dom nad Wodą zagra na pewno, będzie Lady Gaga, a teraz Alex Warren, Michu Sepkowski. Witajcie w SC.

0: Bausa. Pojawiają się czasem podczas SK Live Remix, to już w piątek po godzinie 20 na antenie Radia SK. No i 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oczywiście w naszej aplikacji, specjalny stream SK Live Remix. Jutro startuje mundial w Ameryce Północnej, ten piłkarski mundial. Naszych piłkarzy zabraknie, ale nie zabraknie emocji, bo SK też ma własną piłkarską akcję na te Mistrzostwa Świata. Kompletujemy już wkrótce. Zaczniemy kompletować SK-ową drużynę i ktoś z tej drużyny, z kadry będzie na PGE Narodowym walczył, to znaczy walczyć będą wszyscy, ale ktoś na PGE Narodowym w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. A po tej rozgrywce wszyscy wspólnie będziemy oglądać jeden z meczów Mistrzostw Świata w loży VIP PGE Narodowego w towarzystwie Sławka Peszko. Więcej szczegółów będziemy mieli dla was już wkrótce. Na SK.pl Carla Fernandez, Weste za moment, później Kygo, Khalid i Griffin i Save My Love.
1: Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: Escape.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Świętuj z nami otwarcie perfumerii Douglas w Galerii Warmińskiej 12 i 13 czerwca. Wyjątkowe marki, zapachy, produkty do pielęgnacji i makijażu czekają na Ciebie. Z okazji otwarcia skorzystaj z rabatu 20% na perfumy, a na produkty Douglas Collection oferta 3 za 2. Nowa, pełna blasku perfumeria Douglas zaprasza 12 i 13 czerwca do Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Douglas, welcome to beautiful.
7: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: ofertę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
1: Hura Medical Center oferuje rehabilitację narządu ruchu i głosu, w tym porady lekarskie i fizjoterapeutyczne. Logopeda, fizykoterapia, ćwiczenia, masaże, kinezjotaping. Pełna oferta na www.hura.olsztyn.pl. Hura Medical Center. Olsztyn, plac Bema 1 oraz ulica Wańkowicza 5. Telefon 89 542 0799.

oferta na www.hura.olsztyn.pl. Hura Medical Center. Olsztyn, plac Bema 1 oraz ulica Wańkowicza 5. Telefon 89 542 0799.

0: łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon Optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
1: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
4: Na miejscu czy na wynos?
3: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
4: Też z flash sale?
3: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
4: Sprytne!
3: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
5: I po reklamie.

0: Ależ to jest dobry numer. David Guetta i Sia Titanium na antenie Radia SK. Władcy Wszechświata, na taki film was wysyłałem i bardzo konkretnie wysyłam zaproszenia do Ewy.
1: Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj. Jedna z moich ulubionych bajek z dzieciństwa. Nawet po podwórku biegałam z patykiem w ręku i tym cytatem na ustach. Tylko za tygrysa nie miał kto robić. Pozdrawiam.
0: No tak, tam był tygrys, który później zamieniał się w kota bojowego, czy jakoś tak. Ciekawe, Ewa, czy teraz masz kogo ujeżdżać w ten sposób. Ewa, ptaszki ćwierkają tam pięknie u ciebie. Ptaszki też ćwierkają, że zaproszenia do kina na Władcę Wszechświata są twoje. Tame Impala, Jenny West, za moment, później Purple Disco Machine i Kung, obiecuję.
2: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Świętuj 130 lat transportu z Mercedes-Benz. Z tej okazji mamy ofertę, której nie możesz przegapić. Mercedes Vito i Sprinter Furgon w niewiarygodnie niskich cenach. Leasing 103% lub 36 miesięcy gwarancji w cenie. Limit przebiegu 250 tysięcy kilometrów. Samochody dostępne od ręki. Bardzo ograniczona ilość pojazdów dla najszybszych. Promocja trwa tylko do końca czerwca. Szczegóły u doradców. Telefon 800 200 200. Zapraszamy do salonów Auto Idea Mercedes-Benz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.

0: przed godziną 12, po 12 razem z wami Mati Fuczyło i kolejne hity na czasie. Bledka, coś od niej zaraz po godzinie 12. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy 2 burgery za pół ceny.
3: Na miejscu czy na wynos?
2: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
3: Też z flash sale?
2: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
3: Sprytne!
2: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
5: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
7: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
12: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik. Olsztyn, ulica Dąbrowczaków 21.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Od 18 do 20 stopni tego popołudnia w Olsztynie. Może przelotnie, delikatnie pokropić, ale to nic pewnego. Ania Kuca, pewne jest to, że mamy jeszcze korki w Olsztynie. Na głównej wylotówce z Zatorza, czyli na Limanowskiego, no i z Jarot na Alei Sikorskiego. Tam na pewno musicie zwolnić.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Szykują się spore emocje. Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest to głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Patrząc na sejmową układankę, szanse na odwołanie są niewielkie. Poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji o tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
0: Sprzęt trafia do Ukrainy i tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym.
20: A według szefa MON w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usuniętych. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedna z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Panie mają już pierwszą wygraną na koncie i awans do drugiej rundy.
9: SK Olsztyn News.
19: Szubienice znikną z krajobrazu Olsztyna. Rozbiórka pomnika jest częścią inwestycji na placu Dunikowskiego. W tym miejscu powstać ma parking podziemny, który w razie zagrożenia będzie służył jako schron. W tym roku formacja chce przyjąć nawet 120 funkcjonariuszy i drugie tyle osób do służby kontraktowej. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór. Kandydatów czeka m.in. test wiedzy i sprawdzian sprawności fizycznej. A my właśnie z olsztyńskim MOKiem w Aura Centrum Olsztyna ruszamy z letnim studiem Eski, rozmowami o najciekawszych wydarzeniach tego lata. Zapraszamy.
16: Czy macie tak czasem, że przebudzacie się w środku nocy, bo z jakiegoś powodu zadzwonił budzik, a potem okazuje się, że to wcale nie jest środek nocy i że ten budzik nie pomylił się ani trochę? No to ja 2 minuty po 12 spróbuję was obudzić i siebie przy okazji też. Bledka, komu miałabym powiedzieć na start? To ja wam mówię dzień dobry. Mati Fuczyła, cześć.

0: 17 czerwca zagrają w Warszawie Black Eyed Peas. A ja mam pytanie. Boicie się pająków? Takich dużych? Bo w mojej głowie właściwie nie ma osób, które się nie boją. To jest niemożliwe. Właśnie się dowiedziałem, że coraz bliżej Polski pojawia się taki nowy gatunek. Taki pająk, który pochodzi z nadmorza śródziemnego, jest spory, przy okazji wygląda groźnie i już opanował Niemcy. A to jest już całkiem niedaleko. No i najważniejsze jest to, jaką ksywę ma ten pająk. Uwaga, podaję tę ksywę Nosferatu. Czy wy też pomyśleliście już o wyjeździe na Antarktydę? 18 minut po 12.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy 2 burgery za pół ceny.
7: Na miejscu czy na wynos?
6: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
7: Też z flash sale?
6: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
7: Sprytne!
6: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.

0: tym Westerplatte 1A.
1: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości, Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.
3: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
4: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
3: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
5: Planujesz wakacyjny wyjazd? Sprawdź, czy Twoje auto jest gotowe na trasę. Odwiedź serwis Nord Auto i skorzystaj z wakacyjnej akcji serwisowej dla marek Volkswagen, Skoda i Cupra. W godzinę sprawdzimy najważniejsze układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłową pracę Twojego samochodu. Koszt badania to tylko 199 zł brutto. Jeśli wykryjemy jakąkolwiek usterkę, przygotujemy ofertę opartą o program For Service. Nord Auto, Aleja Warszawska 117D, Olsztyn.

0: Nie przegap tej nocy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.

0: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bezcamp i Think About Us, a ja chciałbym, abyście coś sobie wyobrazili. Wy, Stadion Narodowy, Loża VIP, Sławek Peszko i wspólne oglądanie mundialu. To wszystko jest do zrobienia, Sławek zadba o atmosferę. Tylko uwaga, bo wcześniej ze Sławkiem szykują się karniaki. I to w sporych ilościach. Rusza SK Karniaki Cup. Możecie wybrać się na PGE Narodowy i powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko że szukamy naszej eskowej jedenastki. Polska reprezentacja nie pojechała na Mistrzostwa Świata, więc my robimy swoje. Z wami. SK.pl już można się zgłaszać, a potem pokazać, że w karniakach na Narodowym jesteście lepsi od Sławka Peszki.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama. 3, 17, 40...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11...
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w kredycie.

0: Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik. Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
6: Na miejscu czy na wynos?
5: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
6: Też z flash sale?
5: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
6: Sprytne!
5: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
7: I po reklamie.

0: 5 minut przed 13, Ale Farben, René Miller i Body Tak. Patrząc na to, co dzieje się za oknem, to dobrze, że hity na czasie dodają koloru, bo inaczej można byłoby trochę odpłynąć, prawda? Też tak macie, że gdy tylko za oknem robi się jakoś tak szaro, to od razu jakby ktoś odpiął wtyczkę. A jeżeli jeszcze pada deszcz, to już nawet łóżko nie jest potrzebne, bo spać można od razu. Gorzej, gdy wcześniej trzeba popracować swoje, prawda? I tutaj pojawia się Eska. Zagram tak, aby szarość nas nie przykryła, jak kołderka. W końcu to ma być dzień dobry. Radio
1: Eska. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Mega w tej nocy.
1: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
2: Nie mogę doczekać się wakacji.
3: A ja przeciwnie.
2: No coś ty, czemu?
3: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
2: Brzmi nieźle.
3: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
1: Ania Kuca, ulicą Bałtycką w pobliżu krzyżówki i Skawki jedziemy wahadłem, czyli slalomem. Te utrudnienia mają potrwać około tygodnia. Jest jeszcze jedno poważne na zatorzu. Zakaz parkowania na byłym stadionie w Armii przy Alei Sybiraków. A w pogodzie mamy dziś 20 stopni ciepła, wysokie ciśnienie i słabe podmuchy wiatru.
0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy. To po tym, jak w Skarżysku Kamiennej zderzyły się dwa auta.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
3: Mówi Anna Słowińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności wypadku badają teraz mundurowi. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś, zadeklarował dziennikarz i działacz Związku Polaków w czasie wizyty w Białymstoku. Zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi.
5: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj.
3: A przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Ceny paliw w dół, tak będzie jutro, za litr 95 trzeba będzie zapłacić maksymalnie 5,92, a za diesla 6,43.
6: SK Olsztyn. Na czasie.
1: Dramat Drugie życie o tym, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa, i najnowszy film Stevena Spielberga, Dzień Objawienia. Te nowe tytuły będą czekać na Was w olsztyńskim Heliosie od piątku. W piątek kortosfera udowodni, że słońce rządzi wszystkim, a zrobi to przez widowiskowe pokazy, laboratoria i koncert Stacha Bukowskiego. Udział jest bezpłatny, tak jak dzisiejszy koncert muzyki klasycznej w Aura Centrum Olsztyna. Muzyka popłynie o 15 z tarasu galerii, ale już teraz w Aurze możecie zgarnąć wejściówki na imprezy tego lata albo zrobić sobie fotkę z radiolą.
7: Polska, Włochy, Węgry, Gruzja, Nigeria, między innymi te reprezentacje nie pojadą na mundial, więc my skupmy się na sukcesach i na tym, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Miley Cyrus, Flowers, to na początek. Mati Puczyło, 2 minutki po 13. Cześć.

0: Hotel Room Service to Pitbull w Radiu SK. 18 minut po 13, słuchajcie, co się wydarzyło. Wczoraj wieczorem mogliśmy obserwować, uwaga, koniunkcję Jowisza i Wenus, czyli że te dwie planety były bardzo blisko siebie, na niebie. No jeszcze dziś też będą, ale według niektórych takie wydarzenie zapowiada najszczęśliwszy dzień w roku. Czy też tak macie, że czekaliście na jakiś taki znak, jakiś przypadkowy przelew na miliony albo coś takiego? Byłoby miło, prawda? Tylko że wygląda na to, że ten znak już przyszedł. Jowisz i Wenus zrobiły swoje, no to teraz czas na konto bankowe. Radio SK. Damiano Dawid, Born With A Broken Heart, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn Lubelska 39A. Alcar.renault.pl.
6: No, tego.
7: A może...
8: Także tak...
9: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rześką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
12: Świętuj z nami otwarcie perfumerii Douglas w Galerii Warmińskiej 12 i 13 czerwca. Wyjątkowe marki, zapachy, produkty do pielęgnacji i makijażu czekają na Ciebie. Z okazji otwarcia skorzystaj z rabatu 20% na perfumy, a na produkty Douglas Collection oferta 3 za 2. Nowa, pełna blasku perfumeria Douglas zaprasza 12 i 13 czerwca do Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Douglas. Welcome to beautiful.
13: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik.

0: 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon Optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

0: Only Girl in the World, Rihanna. 22 minuty już do 14. A kojarzycie to uczucie, gdy dzieje się coś, czego byście się nie spodziewali? Ale rzeczywiście to się dzieje. Na przykład na koncertach, kiedy widzicie i słyszycie kogoś, kogo lubicie i okazuje się, że ta osoba naprawdę istnieje. Dziwne uczucie, prawda? Ale fajne. I my takie fajne uczucie możemy wam zagwarantować. 17 czerwca, dokładnie za tydzień, do Warszawy przyjedzie ekipa The Black Eyed Peas. To w ramach Warsaw Music Festival i wy możecie poczuć to, o czym mówiłem. Spojrzeć na nich, usłyszeć. Okaże się, że Will.i.am naprawdę istnieje. Można powiedzieć wow, można potańczyć i tak dalej, bo rozdajemy wam podwójne zaproszenie na tę imprezę. SK.pl, tam się zgłaszacie i Radio SK tutaj słuchacie, bo jeszcze dziś ktoś zgarnie wejściówki. Radio SK. A za chwilę Kaśka Sochacka i Szum.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: I jak pani widzi?
7: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
5: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dzień dobry, Pani Agato. O, nowe meble?
12: Tak, zamówiłam w sieciówce. Podobno najtaniej.
11: Wcale nie. Porównałem ceny. Meble na wymiar od firmy Simsar kosztują tyle samo, a zagospodarują każdy centymetr.

0: Materiałów jest ogromny, a robią wszystko, od pomiaru po montaż.
1: Ale pewnie czeka się pół roku.
0: Nie, tylko 4 tygodnie. Proszę sprawdzić na Facebooku szafy.olsztyn.
1: O, już tam zaglądam.
2: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy 2 stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
3: Już 12 grudnia święto.

0: Przegap tej nocy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: dwójki. Na pierwszym był White 2115 i California Love. O, trudno się dziwić. W końcu kto nie chciałby być teraz w Kalifornii? SKPL, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki w rap 20. A propos Kalifornii, tam dzisiaj 28 stopni i słońce. Byłoby miło, prawda? Ale jak się nie ma, co się lubi, to my zrobimy tak, żeby było jeszcze fajniej. O, to jest SK.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Mieszkasz w Olsztynie? To masz wpływ na to, jak zmieni się nasze miasto. Zagłosuj na projekty olsztyńskiego budżetu obywatelskiego i wybierz pomysły, które naprawdę mają znaczenie. Wejdź na stronę głosujoboolsztyn.eu i oddaj głos na 3 projekty miejskie oraz 3 projekty osiedlowe. Głosowanie trwa tylko do 21 czerwca. Zadecyduj, co zostanie zrealizowane w ramach OBO w 2027 roku. Twój głos ma znaczenie. Warto mieszkać w Olsztynie.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. kontynenty.olsztyn.pl.
8: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.dacia.pl.
10: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik, Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
11: Świętuj 130 lat transportu z Mercedes-Benz. Z tej okazji mamy ofertę, której nie możesz przegapić. Mercedes Vito i Sprinter Furgon w niewiarygodnie niskich cenach. Leasing 103% lub 36 miesięcy gwarancji w cenie. Limit przebiegu 250 tysięcy kilometrów. Samochody dostępne od ręki. Bardzo ograniczona ilość pojazdów dla najszybszych. Promocja trwa tylko do końca czerwca. Szczegóły u doradców. Telefon 800 200 200. Zapraszamy do salonów Auto Idea Mercedes-Benz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już w piątek, 12 czerwca, Kortosfera zaprasza na kolejną edycję Słońce rządzi wszystkim. W programie spotkanie z popularyzatorem nauki Karolem Wójcickim, widowiskowe pokazy naukowe, laboratoria oraz wieczorny koncert Stacha Bukowskiego i kino plenerowe. Od 9 do 15 zapraszamy grupy zorganizowane. Od 16 uczestników indywidualnych. Wstęp wolny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Ania Kuca, wyjeżdżamy na ulicę Olsztyna. Wahadło na Bałtyckiej w pobliżu krzyżówki Skawki powoduje zatory. Jedno zielone może w tym miejscu nie wystarczyć. Podobnie jest teraz na Sikorskiego, przy rondzie Bema, a także przy ratuszu. 20 stopni w Olsztynie, ciśnienie wysokie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów

0: Elektrowit.
1: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiS-u zarzucał ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
2: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
3: Zdrada munduru! To było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-owi. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
1: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowych policjantów z Wielkiej Brytanii. To po to, by powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć rannych zostało dwóch policjantów. Protesty wybuchły po brutalnym ataku nożownika. 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwo. Jego ofiara straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służb i okazja, by zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. To podczas edukacyjnego pikniku Wiedza ratuje życie w siedzibie głównej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
4: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
5: Dużo guzików jest.
6: To ciekawe wrażenie dla mnie.
5: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
1: Z Kubą Jantkiem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
7: SK Olsztyn. Na czasie.
8: Lato w Olsztynie startuje z wysokiego C i nie ma w tych słowach grama przesady, bo na dachu olsztyńskiej Aury o 15, czyli za godzinę, koncert pianistki. Oliwia Kijewicz zagra dla Was najbardziej znane utwory muzyki klasycznej, a my razem z Mokiem opowiadamy w Aurze o radioli imprezach tego lata w Olsztynie. Jeśli chcecie poczuć wakacyjny klimat jeszcze przed wakacjami i zgarnąć wejściówki na imprezy Moku, wpadajcie do Aury, czekamy na Was przy wejściu głównym. Dziś też wielkie piłkarskie święto w Ostródzie, finał wojewódzkiego Pucharu Polski. Sokół Ostróda gra z Tęczą Biskupiec o 19.
9: Niedawno ktoś kąpał się w jednym z jezior w Tatrach w stroju Adama, a właściwie to w stroju Ewy. No i posypały się kary, bo to zabronione, ale hity na czasie zabronione nie są, dlatego nie zawaham się ich zagrać. Męskie granie orkiestra, tak zaczynamy. Dobrze, że w radiu nie widać, bo nie wiecie, jaki mam strój. Mati Fuczuło, cześć. Ja się

0: 16 minut po 14. Another 54 Ultra Talk to You, to jest Radio SK. A ja mam taką kwestię. Zbliża się sezon urlopowy, zaraz wakacje, uczniowie odliczają, bo to już w końcu 15 dni, nauczyciele pewnie też odliczają, a rodzice, zakładam, że niekoniecznie. Bo w końcu wakacje wcale nie oznaczają wakacji dla was, prawda? Mamo, bo ja się nudzę, tato, a może pojedziemy gdzieś, no i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj pojawia się moje pytanie, czy wy przygotowujecie się jakoś na sezon urlopowy? I w jaki sposób? Czy macie jakieś takie swoje specjalne sposoby? A może w tym roku robicie sobie urlop od urlopów? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam bilety dla was i waszej paczki na film Władcy Wszechświata. Świata, a to będzie można sobie urządzić taki krótki urlop w kinie ewentualnie. Czekam na głosówki. Przygotowujecie się? Działacie?
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca.

0: akcji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
3: I po reklamie.
4: Eska.

0: no to Kalifornia. California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg i 25 minut przed 15, to jest SK, to są hity na czasie. Ja pytałem o to, czy szykujecie się jakoś na wakacyjne przygody, na sezon urlopowy, w końcu on już tak powolutku rusza. Zakładam, że gdzieś w pracy już mogą pojawiać się te pierwsze kłótnie o to, kto bierze wolne, dlaczego on zawsze ma wtedy, kiedy chce. A tutaj trzeba się dostosować. Wiem jak jest, wszyscy wiemy jak jest, prawda? Ale zapytałem was o to, jak wy się przygotowujecie. Okazuje się, że rodzice mają sposób na to, żeby w wakacje dzieci zrobić wakacje też sobie. Marek się nagrał.
1: Najlepszym sposobem na urlop w czasie wakacji jest babcia. Kiedyś pytała, czy ja się doczekam tych wnuków? No to teraz się doczekam, może je nawet dostanę na jakieś 2 tygodnie, więc... Dobry sposób, pozdrawiam serdecznie.
0: Babcia zadowolona, rodzice zadowoleni, dzieci nie dość, że zadowolone, to jeszcze nakarmione. No, same plusy. Marek, to zanim wyślesz dzieci do babci, możesz swoją ekipę zabrać do kina. 4 wejściówki na film Władcy Wszechświata do Cinema City są twoje. Radio SK. Albo babcie można zabrać.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest?
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta. Bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
14: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
15: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
17: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
18: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z

0: logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

to cały czas jest propozycja do gorącej dwudziestki. Hugo Limel, Angel Ultranate, Move Into The Sun. 5 minut przed 15. W piątek dowiemy się, czy głosami na sk.pl wrzucicie ten kawałek do słuchania. Za to gorącej dwudziestki na termometrach to raczej szukać teraz próżno. Znaczy, może gdzieś tam dwudziestka się pokazuje, ale do słońca i poczucia, że jest gorąco, to trochę brakuje, prawda? Diana napisała przed chwilą na eskowym Messengerze, że u niej urlop to już

ogrzewania, za to gorącej 20 na termometrach, to raczej szukać teraz próżno. Znaczy, może gdzieś tam 20 się pokazuje, ale do słońca i poczucia, że jest gorąco, to trochę brakuje, prawda? Diana napisała przed chwilą na eskowym Messengerze, że u niej urlop to już

0: Mam wrażenie, że my wszyscy w czasie urlopu jesteśmy Dianą i jej mężem. Michał Hanczak się melduje i wrzucamy na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Kaufland jest

0: 9 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Mózg paruje od

0: czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
3: Na miejscu czy na wynos?
2: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
3: Też z flash sale?
2: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
3: Sprytne!
2: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Codziennie.

0: wiadomości od sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
4: 18, 19, góra 20 stopni dziś w Olsztynie. Słabe podmuchy wiatru i ciśnienie tak wysokie, że nie musicie sięgać po małą czarną Ania Kuca, ale rzućcie okiem wysoko na dach Aury albo uchylcie szybę w samochodzie, bo na dachu galerii zaczyna się właśnie koncert. Otwieramy lato w Olsztynie.
3: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19 przez 3.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z PiS.
6: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
7: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
5: Odpowiadał minister Kierwiński. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Szykuje się wielka ulewa, to w 9 województwach ostrzega IMGW. Najgorzej będzie w warmińsko-mazurskim, na północy mazowieckiego i na obrzeżach podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Miejscami przejdą też burze. Skręci meble, wkręci żarówkę i naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
8: Są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
9: I to się przyda.
8: Oczywiście.
10: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, świetna inicjatywa.
5: A mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
0: SK Olsztyn News.
4: Zakaz parkowania na terenie stadionu w Armii przy Alei Sybiraków i wahadło na ulicy Bałtyckiej w pobliżu krzyżówki z ulicą Kawki to najnowsze utrudnienia dla kierowców w Olsztynie. A nielegalne pomosty wciąż dużym problemem na Warmii i Mazurach, dlatego Wody Polskie ruszyły z kampanią Pomost nad wodą, jak zrobić to zgodnie z przepisami, mówi rzeczniczka Wód Polskich w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz.
11: Informujemy, jakie dokumenty przygotować oraz gdzie konkretnie je złożyć.
4: W ubiegłym roku w regionie rozebrano 70 pomostów. Nałożone kary sięgnęły w sumie 130 tysięcy złotych.
0: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
0: W radiu SK.
13: W serwisie padło hasło wniosek o odwołanie i tak sobie pomyślałem, że może wy chcielibyście złożyć jakiś wniosek o odwołanie, jakiś zajęć, czegoś, czego nie chcecie już dzisiaj robić, a musicie. Zbieram takie wnioski na Messengerze Radia SK, można nagrywać głosówki. Może pomogę coś odwołać? Michał Hanczak nie odwołuje programu Wrzuć na luz, gramy hity na czasie. Joe, End of Beginning na dobry początek.

0: jest jeden z tych hitów, które powinny nakręcać was do tego, żeby wyjść z pracy tanecznym krokiem jak najszybciej. Jazzy i Candy Night na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz 14 minut po godzinie 15, a ja dzisiaj przyjmuję wnioski o odwołanie. Możecie odwołać kogo albo co tylko chcecie, może jakieś zajęcia dodatkowe, może coś, czego wam się nie chce robić, a może kogoś, no, za kim na przykład nie przepadacie. Głosówki, czyli swoje wnioski zostawiacie na Messengerze Radia SK, tak jak Michał, cześć.
1: Cześć SK.
0: No dzień dobry.
1: Ja wnoszę o odwołanie mojego szefa. Nie chcę dać podwyżki.
0: I powiem szczerze, że takich próśb, takich wniosków o odwołanie szefa jest najwięcej, no bo oni rzeczywiście, jeśli chodzi o podwyżkę, to najczęściej podwyżkę ciśnienia nam fundują. Jest jeszcze jeden wniosek zupełnie inny i to w dodatku grupowy.
2: Odwołujemy wcześniej rok szkolny!
0: No jak słyszeliście, moi drodzy, parę chwil temu stary nie dostał podwyżki od szefa, więc niestety, ale nie mamy za co wysłać was na wcześniejsze wakacje. Trzeba dotrwać do końca roku, niestety, według kalendarza. Alex Warren i Fever Dream już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.

0: piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub

0: a ja przeciwnie.
1: No coś ty, czemu?
0: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
1: Brzmi nieźle.
0: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Olsztyn, Westerplatte 1A.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
5: Kopelatko w boju.
6: Ty ducha we mnie masz.
4: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
13: I po reklamie.

0: summer.
1: Damiano Dawid na antenie Radia SK. 15:28.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: To jest ten moment, kiedy zagram wam coś nowego, bo rzeczywiście w Radiu SK tych nowości mamy sporo. Najpierw zapytam, czy pamiętacie ten hit, który kilka tygodni temu podbijał nie tylko antenę Radia SK, ale też wiele imprezowni i pewnie też siłowni, bo kardio niezłe można było przy nim robić. To Fast Cars and Superstars od Cristiano Marci, ale ten włoski DJ i producent ma już dla nas coś nowego, coś na lato, w trochę innym klimacie. Razem z Soleo nagrał kawałek Summer is Magic. A czy rzeczywiście będzie magicznie? No, przekonajcie się teraz.

0: Podobno Kaśka z Handlowego miała urodziny i zrobiła taki prywatny bal w dziale swoim. Ciekawe, czy jeszcze coś zostało. Prywatny bal, cyrko na antenie Radia SK. 26 minut do godziny 16. Mam nadzieję, że u was w firmie też ktoś świętuje i zawsze częstuje cukierkami jak w szkole. A tymczasem ja za kilka chwil poczęstuję hitami na czasie kolejnymi. Między innymi pojawi się hit idealny do śpiewania w samochodzie. Wszyscy znają tekst. Zresztą jestem ciekawy, czy rozpoznacie po takim jednym śladzie muzycznym ten kawałek. Ktoś już wie, z jakiego to hitu. Może jeszcze coś dorzucę, będzie łatwiej. A więcej za kilka chwil w oryginale. Jak ktoś rozpoznał, to niech nagra głosówkę na Messengerze SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Ty nie jesteś zazdrosna?
4: O kogo?
3: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
4: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji.

0: Obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: No, tego.
2: Może...
3: Także tak.
0: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Odlotowe Suwałki Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
9: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
10: I por...

Cześć SK, to jest 1.8L. Jak zapomnieć? Ile dałbym, by zapomnieć cię? Wszystkie chwile te, które są na nie.

0: 5 minut zostało nam do godziny 16. Ja to był Maciek Musiałowski i hit pod tytułem Flora. Dzisiaj składacie wnioski o odwołanie. Jeszcze nikt na szczęście nie nagrał głosówki, żeby mnie odwołać z anteny Radia SK. Bardzo za to dziękuję. Ale macie inne rzeczy i osoby i sytuacje, które chcecie w środowe popołudnie odwołać. Na przykład Dorota nagrała głosówkę.
1: Na mnie możecie odwołać Miel4 i naprawić mi kolano.
0: Przepraszam bardzo, czy jest jakiś hydraulik na sali, bo kolanko jest do zrobienia.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zrobić ci kawę?
4: Nie, dziękuję. Już od rana mam podniesione ciśnienie. Przychodzę na parking, a tu niespodzianka. Auto skasowane. Na szczęście.

0: Sprawca zostawił za wycieraczką numer telefonu, ale samochód niejezdny.
1: Miałem to samo. Trafiłem do lakierni ALC Paweł Chmielewski w Olsztynie. Kompleksowo załatwili sprawę. Dostałem auto zastępcze. Moje odholowali na warsztat własną lawetą, naprawili Szkodę. Szczerze polecam lakiernię ALC Paweł Chmielewski. Piłsudskiego 75. autolakiernia.olsztyn.pl.
2: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
7: Hura Medical Center oferuje rehabilitację narządu ruchu i głosu, w tym porady lekarskie i fizjoterapeutyczne. Logopeda, fizykoterapia, ćwiczenia, masaże, kinezjotaping. Pełna oferta na www.hura.olsztyn.pl. Hura Medical Center. Olsztyn, plac Bema 1 oraz ulica Wańkowicza 5. Telefon 89 542 07 99.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Ewidentnie mamy czas korków w Olsztynie. Ania Kuca, na pewno nie przyspieszycie na Bałtyckiej, bo tam wahadło na wysokości krzyżówki Skawki skutecznie stopuje ten pojazdy. Podobnie jest na dojeździe do wszystkich krzyżówek na wysokości Alei Sikorskiego, no i na krzyżówkach w centrum też. Środa z wysokim ciśnieniem i 20 na termometrach.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje, tak minister Marcin Kierwiński.

0: wysokości Alei Sikorskiego, no i na krzyżówkach w centrum też. Środa z wysokim ciśnieniem i 20 na termometrach.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje, tak minister Marcin Kierwiński. 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje, tak minister Marcin Kierwiński.

0: Yomaker TZ atakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Puchar Europy Seniorów i Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Teatra Fest. Pod Giewontem powstaje 15-metrowa ściana wspinaczkowa z 2 torami, taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
2: SK Olsztyn. Sport.
3: Obiekt ma służyć uczniom, ale po lekcjach także mieszkańcom. Szkoła podstawowa nr 13 na Zatorzu ma teraz nowoczesne boisko. O 19 na stadion w Ostródzie wybiegną finaliści Wojewódzkiego Pucharu Polski Sokół Ostróda i Tęcza Biskupiec. Pierwszy gwizdek o 19. Zwycięzca otrzyma prawo gry w rozgrywkach centralnych pucharów w przyszłym sezonie. Bez rozstrzygnięć na razie w piłkarskiej czwartej lidze 3 najwyżej plasujące się zespoły, w tym Stomil, wygrały swoje ostatnie mecze. Niemniej emocji jest w dole tabeli. O utrzymanie walczy nowomiejska Drwęca, sobotni rywal Stomilu.
2: Rzuć na luz! Rzuć, rzuć, rzuć, rzuć.
4: Rzuć na luz!
5: Dwie minuty po godzinie 16, może by coś odwołać, Kasia?
6: A może bym mogła poprosić o odwołanie dzisiaj dyżuru na gotowanie obiadu? Niestety dzisiaj padło na mnie.
5: To może coś zamówimy? Jeżeli ktoś zamawiał hity na czasie, bardzo dobrze trafił. Dostawa do waszych uszu. As It Was to Harry Styles, za chwilę Andy Dust, będzie Ego. A ja dzisiaj razem z wami wrzucam na luz solo. Hanczak, witajcie.

0: euforia to jest wtedy, kiedy już się wyszło z pracy i ma się tydzień za półmetkiem. 13 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Lorin za nami, a przed nami między innymi wrzucanie na luz na rozpoczęciu lata w Santiago. Za kilka chwil kogoś wyślę pod Palmę. 20 czerwca tam się właśnie bawimy. My jako Radio SK, no i wy jako słuchacze. My wam wręczamy zaproszenia w to miejsce razem z Noclegiem i Kasą jeszcze w dodatku, więc SK.pl to jest właściwy kierunek, tam można się zgłosić, za kilka chwil do kogoś dzwonię. Euforia to będzie też u niektórych pewnie od jutra, mimo że Polacy no nie jadą na mundial, to jednak niektórzy kibice na pewno będą zarywać nocki i oglądać te mecze, które no rzeczywiście o dziwnych porach, no bo mundial w tym roku odbywa się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, więc ta różnica czasu jest konkretna, ale statystycznie rzecz ujmując, konkrety też jeśli chodzi o wiek zawodników, oczywiście jest bardzo wielu debiutantów i takich bardzo młodych piłkarzy, którzy mają po 17-18 lat, no i są jakimś objawieniem, na których na pewno wiele oczu będzie zwróconych, ale uwaga, z drugiej strony, jeśli chodzi o ten mundial, mamy też rekordową liczbę zawodników, którzy albo już skończyli 40, albo skończą ją w trakcie tego to turnieju. Jest 8 dokładnie takich piłkarzy, ale jako człowieka, który miesiąc temu skończył swoją 40, to bardzo mnie to cieszy, że w świecie piłki człowiek, który kończy 40 lat, nie jest jeszcze na spalonym.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcesz

0: chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i Seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Dzień dobry, my po promocji z flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
3: Na miejscu czy na wynos?
2: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
3: Też z flash sale?
2: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
3: Sprytne!
2: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Proszę myć ręce, zwłaszcza w punktach gastronomicznych.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A taki punkt prowadzi na przykład Julita ze swoją mamą, ale to w wakacje. Dzisiaj mamy środę, więc idealny temat. Cześć Julita.
2: Hej.
0: Co wy tam i gdzie sprzedajecie? W Łebie, tak?
2: A no w Łebie mamy z mamą właśnie taką budkę z lodami, goframi.
0: Okej, okay. No to tak naprawdę wy macie pełne ręce roboty w sezonie letnim i wakacje macie na co dzień, no bo lody, gofry, tylko szkoda, że nie dla was.
2: No, coś tam się podje zawsze.
0: A, właśnie zawsze mnie to zastanawiało, czy jak się pracuje na przykład w cukierni, to się podjada te wszystkie słodycze, tak samo właśnie w lodziarni, czy w ogóle już się nie da patrzeć na to po prostu?
2: Pierwszy tydzień da się patrzeć, ale potem już ciężej.
0: No dobra, ale to czekaj. W wakacje lody w Łebie, ale rozumiem, że ty jesteś z mamą spoza Łeby, czy jest to taka sezonowa historia?
2: Dokładnie tak, co roku wyjeżdżamy właśnie, od 3 lat prowadzimy tą budkę i co roku wyjeżdżamy właśnie do Łeby.
0: I napisałaś na SKPL, że chciałabyś trochę się wyluzować jeszcze przed tym sezonem tak naprawdę.
2: Oj, zdecydowanie tak, przydałoby się.
0: To powiem ci tak, ktoś inny 20 czerwca będzie ci stawiał lody. I dlatego, że zapraszam ciebie, twoją mamę i jeszcze dwie osoby, które sobie tam wybierzecie na rozpoczęcie lata w Santago, to właśnie 20 czerwca fundujemy nocleg, do tego jeszcze 500 kieszonkowego na lody na przykład i do tego wszystkiego tam na miejscu konkursy z nagrodami, spotkanie z naszą ekipą, bo Michu Sopkowski i Kamaryć jak będą, będzie też koncert Mesai, a sporo się będzie działo, ale przede wszystkim zjeżdżalnie, baseny, opalanko, leżenie, co tam tylko chcesz.
2: O ja cię mega, dziękuję bardzo, nie mogę się doczekać.
0: No, wcale się nie dziwię. No, baw się dobrze, a potem widzimy się, mam nadzieję, w Łebie, na lodach.
2: Zapraszam.
0: Albo na gofrach. A z czym gofry najlepsze w tym sezonie? Jak myślisz, co będzie modne?
2: Nowita śmietana i owoce, i sosówki, no, koniecznie.
0: Czy to się nie zmienia. No do usłyszenia, do zobaczenia, jestem przekonany. A was zapraszam na SKPL, bo jeszcze mamy dla was trochę zaproszeń do Santago.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago, www.santago.com.

0: Razem z Sylwią Grzeszczak wrzucamy na luz w środę 10 czerwca, 16:37 na zegarkach. Kanczak z tej strony. Ja dzisiaj zbieram wnioski o odwołanie kogoś lub czegoś, co tylko chcecie w środku tygodnia odwołać. Bardzo proszę, można nagrywać głosówki na Messengerze Eski, jak zrobiła to Paulina.
1: Hej Eska, ja odwołuję zmarszczki, bo przy moich ostatnich urodzinach powstały dwie nowe.
0: Daj spokój dziewczyno, to jest radio, tu nie widać, tu się nie trzeba tym w ogóle przejmować. Małgosia z kolei napisała, że najchętniej odwołałaby dzisiejsze zajęcia z pilatesu, bo w ogóle nie chce jej się iść, jeszcze pogoda nie sprzyja. Ale ja zachęcam do tego, żeby jednak pójść. Pewnie już zapłacone, to po pierwsze, a po drugie umiejętność rozciągania się jest przydatna. Zwłaszcza jeżeli ktoś nauczy się rozciągać domowy budżet, tak żeby na cały miesiąc wystarczyło i jeszcze zostało. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest?
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ

0: akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl. Już w piątek, 12 czerwca, Kortosfera zaprasza na kolejną edycję Słońce rządzi wszystkim. W programie spotkanie z popularyzatorem nauki Karolem Wójcickim. Widowiskowe pokazy nauki, laboratoria oraz wieczorny koncert Stacha Bukowskiego i kino plenerowe. Od 9 do 15 zapraszamy grupy zorganizowane. Od 16 uczestników indywidualnych. Wstęp wolny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Okulik Trendy w salonie optycznym Okulik 11-13 czerwca. Zapraszamy na oszałamiający pokaz kolekcji oprawek i okularów przeciwsłonecznych światowych marek. Porady stylistki okularowej i kosmetolog. Dodatkowo specjalne rabaty i upominki. Przyjdź i sprawdź, jak przyjemny i łatwy może być dobór oprawek i okularów przeciwsłonecznych. Salon optyczny Okulik. Olsztyn, ulica Dąbrowszczaków 21.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: SK.
14: SK.
16: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: pozdrowieniami dla wszystkich, którzy właśnie utknęli w jakimś korku, bo na przykład pogoda nie taka, albo jakieś rozkopy, wykopy, albo po prostu, jak zwykle o tej porze, wasza ulica stoi. Drop Dead, Olivia Rodrigo, mam nadzieję, że bardzo dobrze zabrzmiała w waszych samochodach. Za chwilę 17, potem newsy i kolejne hity wam wrzucę do auta. Między innymi Nicki Minaj i Justin Bieber będą.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rześką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
5: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
6: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
7: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gudkowie. Treehouse Nieruchomości. Olsztyn Kotańskiego 1. Lokal 102. treehouse-nieruchomości.pl.
8: Dzień dobry, pani Agato. O, nowe meble?
9: Tak, zamówiłam w sieciówce. Podobno najtaniej.
8: Wcale nie. Porównałem ceny. Meble na wymiar od firmy Simsar kosztują tyle samo, a zagospodarują każdy centymetr. Wybór materiałów jest ogromny, a robią wszystko. Od pomiaru po montaż.
9: Ale pewnie czeka się pół roku.
8: Nie, tylko 4 tygodnie. Proszę sprawdzić na Facebooku szafy.olsztyn.
9: O, już tam zaglądam.

0: dostępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do

0: zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A ty nie jesteś zazdrosna?
3: O kogo?
2: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
3: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
7: Jeszcze zwalniamy w wielu miejscach Olsztyna. Ania Kuca, między innymi na Bałtyckiej, na wysokości Kawki. Wahadło w tym miejscu ma potrwać około tygodnia. Cierpliwość przyda się także między innymi na Dworcowej czy Sikorskiego. A w pogodzie nadciąga ochłodzenie. Jutro maksymalnie 13 stopni. No i przygotujmy się na deszcz.
6: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn, Sikorskiego 19/3.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
9: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
8: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
10: Częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają.
8: Mówi Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło przemoc, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3. Wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo przez całą dobę pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
11: Olsztyn News.
7: Nielegalne pomosty są wciąż dużym problemem w regionie. W ubiegłym roku Wody Polskie rozpatrywały ponad 500 spraw związanych z takimi konstrukcjami. Rozebrano 70 pomostów. Nałożone kary sięgnęły w sumie 130 tysięcy złotych. Kartacze, sękacze, potrawy z ryb czy dziczyzny będą kulinarnie promować Warmię i Mazury. Na wsparcie 11 gminnych festiwali żywności władze regionu przeznaczyły 250 tysięcy złotych. Jeszcze znalezisko w Kortowie. Budowlańcy przy ulicy Prawocheńskiego znaleźli naczynia, prawdopodobnie niemieckie, z okresu międzywojnia.
12: Rzuć na luz!
13: Rzuć na luz! W Radiu SK.
14: No tak, no Kasi nie ma, więc ja muszę zrobić to za nią i ogłosić, że mamy Międzynarodową Godzinę Szczęścia, czyli minęła już 17, więc mam nadzieję, że naprawdę możecie wrzucić na luz. Dziś dzień elektryka, więc no zwykle mówię, że warto w życiu iść pod prąd, ale jednak jak wracacie do domu, to z prądem i byleby nie w korkach jednak. A ja wam będę grał, niezależnie gdzie teraz jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Hanczak z tej strony.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Mam nadzieję, że tym hitem na nowo podładowałem wam baterię po ciężkim dniu w pracy. 16 minut po godzinie 17, zawsze w Radiu SK około godziny 17 mówimy z Kasią, że mamy międzynarodową godzinę szczęścia. Julia się odezwała w tym temacie.
1: Że międzynarodowa godzina szczęścia nabrała dla mnie jeszcze większego i głębszego znaczenia w momencie, kiedy zmieniłam pracę. I przez ostatnie 2 lata słyszałam międzynarodową godzinę szczęścia, będąc dopiero w połowie drogi powrotnej. A teraz słucham was już przy obiedzie.
0: O,
1: jak pięknie! No, jestem taka szczęśliwa!
0: Się wcale nie dziwię. Jak się jest przy obiedzie, to człowiek od razu się cieszy pełną gębą i pełną michą. No to za chwilę do obiadu, a w sumie to już po obiedzie pewnie bardzo dobrze wjedzie popołudniowe espresso od Sabriny Carpenter. No i jeszcze zachęcam do tego, żeby, jeżeli ktoś ma siłę, ze mną się trochę pobawić. Za kilka chwil zagramy w tabu, czyli ja będę zadawał pytanie, a wy no nie możecie odpowiadać słowami, które na pewną literę się zaczynają. Kto chętny? Czekam na zgłoszenia. Messenger Radia SK, zostawcie namiar na siebie.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w

0: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
1: Wszyscy tutaj to zabawki.
2: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
0: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
10: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
11: Już 13 grudnia świętuj 3.

0: Mega w tej nocy!
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową.

0: słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową.

0: Wczoraj Kaśka Sochacka zakończyła wiosenną trasę koncertową na warszawskim Torwarze i to był piękny wieczór, ale kolejne koncerty przed Kaśką Sochacką w ramach letniej trasy, także szukajcie w okolicy, a znajdziecie. Ja znalazłem Michała i teraz jak Michał z Michałem zagramy sobie w tabu. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, cześć Michał, witam wszystkich.
0: Już po pracy jesteś? Wolne?
1: A już po pracy to jestem, to ja ten narzeczony, który remont robi.
0: Okej, dobra, czyli z pracy do pracy. No dobra, Michał, to chwilę się zrelaksujesz, grając ze mną w tabu, mam nadzieję. Za chwilę, przez pół minuty będę zadawał ci pytania, na które nie wolno ci odpowiadać słowami na literę M jak Michał. Takie oto odkrycie dzisiaj wymyśliłem.
1: No dobra.
0: Dobrze, no dobra, no to co, to startujemy, tylko kombinuj, żeby odpowiadać. Smarujemy nim chleb.
1: Nie słyszałem.
0: Czym? Ketchup. Dobra. Zawody sportowe, które jutro startują, to?
1: Piłka siatkowa.
0: Jak zwrócić się do tenisistki Chwalińskiej? Jakbyś chciał ją zawołać, to jak?
1: Ty bardzo dobra sportmenko.
0: Pracowite zwierzątko, to?
1: Nosorożec.
0: Był przed czerwcem?
1: Kwiecień.
0: No w sumie masz rację. Ej, no powiem ci, że bardzo dobrze, tam powiedzmy, że był lekki falstarcik, ale skoro Michał z Michałem grają, to wiadomo, że przymrużę tutaj oczy i udam, że nie słyszałem, to w sumie uszy zatkam na chwilę. Dobrze, Michał, eskowe gadżety są dla ciebie wszystkie. Nie dziel się z narzeczoną. Ona będzie miała wyremontowany dom za to.

0: Tańczymy z Bledką i nowym singlem Tańcz na antenie Radia SK. 23 minuty zostały nam do godziny 18. Wróćmy jeszcze na chwilę do rozgrywki w tabu. Przed chwilą zapytałem Michała. Zawody sportowe, które jutro startują, to...
1: Piłka siatkowa.
0: Nie mam bladego pojęcia, czy jutro startują jakieś zawody w piłce siatkowej, bo w ogóle można mnie w kwestii sportu wrobić we wszystko i wkręcić we wszystko, więc zaliczam, ale wiem, że jutro startuje Mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Bez Polaków, ale moi drodzy, Radio SK organizuje coś na kształt swoich własnych Mistrzostw Świata i Wszechświata, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo startuje u nas SK Karniaki Cup. A w roli głównej po pierwsze Sławomir Peszko, a po drugie wy, czyli słuchacze Radia SK. Od przyszłego tygodnia będziecie mogli odgadywać wygwizdane wypowiedzi, tak mówię na razie tajemniczo, wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. No i powalczyć też o udział w wielkim finale tej zabawy, czyli SK Karniaki Cup. To na początku lipca na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też będzie Peszko i tam też ktoś z was zgarnie 10 000 złotych. Przekonałem? No to słuchajcie nas uważnie, szczegóły w

0: wkrótce. Radio
1: SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: No, tego. A może...
11: Także tak.
12: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
13: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.
14: Odlotowe Suwałki Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
20: Na miejscu czy na wynos?
19: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
20: Też z flash sale?
19: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
20: Sprytne!
19: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
21: I po reklamie.
22: Esko.

0: Powiem wam, kto pojawił się w studiu. Katy Perry oczywiście zaśpiewała Legendary Lovers. Pojawiły się wielkie figurki z Toy Story, Chudego i Baza. Naprawdę Chudy jest z mojego wzrostu. Ale pojawił się też Rafał Adamczak.
1: Pojawiła się figurka Grubego też. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: Tam. Zaraz możemy się porównać, kto ma większą oponkę.
1: Chciałem, żebyś zaprzeczył.
0: Wiem. Jestem bardzo miły. Zostawiam was w bardzo miłych rękach. Imprezka dzisiaj z Rafałem Adamczakiem, a ja wracam jutro po 15. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Planujesz wakacyjny wyjazd? Sprawdź, czy twoje auto jest gotowe na trasę. Odwiedź serwis Nord Auto i skorzystaj z wakacyjnej akcji serwisowej dla marek Volkswagen, Skoda i Cupra. W godzinę sprawdzimy najważniejsze układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłową pracę twojego samochodu. Koszt badania to tylko 199 zł brutto. Jeśli wykryjemy jakąkolwiek usterkę, przygotujemy ofertę opartą o program For Service. Nord Auto, Aleja Warszawska 117D, Olsztyn.
6: Świętuj z nami otwarcie perfumerii Douglas w Galerii Warmińskiej 12 i 13 czerwca. Wyjątkowe marki, zapachy, produkty do pielęgnacji i makijażu czekają na ciebie. Z okazji otwarcia

Wsparcia skorzystaj z rabatu 20% na perfumy, a na produkty Douglas Collection oferta 3 za 2. Nowa, pełna blasku perfumeria Douglas zaprasza 12 i 13 czerwca do Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Douglas, welcome to beautiful.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. kontynenty.olsztyn.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Upalny i słoneczny czerwiec w odwrocie. Ania Kuca, przygotujmy się na niższy, który już nadciąga nad Warmię. Przyniesie opady deszczu, spadające ciśnienie, no i ochłodzenie, bo jutro na termometrach Olsztyna wypatrzymy około 15 stopni. Tej nocy maksymalnie 13.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Wołodymyra Załęskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia, otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Od dziś, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować

politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia, otrzymał już opinię kapituły orderu, teraz ruch jest po jego stronie. Od dziś, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować

0: Mistrzostw świata w piłce nożnej 9 lipca w New Jersey.
1: SK Olsztyn News.
2: Szubienice znikną z krajobrazu Olsztyna. Rozbiórka pomnika jest częścią planowanej inwestycji. W tym miejscu postać ma bowiem parking podziemny, który w razie zagrożenia będzie służył jako schron. Letnie wieczory i olsztyńskie kino w plenerze. Wystartuje wraz z wakacjami. Pierwszy seans w Parku Kuzycińskiego w piątek 26 czerwca. Wstęp wolny. Godzina seansów niezmienna 21. A jeszcze tylko dziś do północy możecie zapisać się do duatlonu dzieci i młodzieży. Impreza w sobotę w Jezioranach. W niedzielę w Cerysu Kiel bieko złoto tą monetę od 12.
3: Imprezka. Dobrze słyszycie? Jako, że minęła godzina 18, dwie po 18 dokładnie, odpalamy imprezkę, będą hity na czasie. Mam nadzieję, że nastroje będą już w porządku, nawet jeżeli w ciągu dnia w pracy albo w szkole coś wam je skutecznie psuło. Ode mnie na początek Calvin Harris i bardzo letnio, Summer. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

mi rację, że bywały sytuacje albo bywają w naszym życiu, że niezależnie od tego, jak bardzo staramy się trzymać fason, to czasami robimy coś wyjątkowo głupiego. Albo to się dzieje na imprezach, albo to się dzieje czasami w pracy, kiedy niezależnie od tego, jaką mamy profesję, to ktoś nas prosi o coś i my wtedy wskutek różnych dziwnych wydarzeń musimy zrobić coś dziwacznego i jak sobie tak myślimy, Boże, gdyby ktoś zobaczył, co ja robię w robocie, to no właśnie. Jaką najdziwniejszą, ewentualnie mówiąc wprost, najgłupszą rzecz i w jakiej sytuacji zdarzyło wam się zrobić? Dajcie znać, jeżeli będziecie mieć odwagę się tym pochwalić, to ode mnie wielki szacun, no i pewnie jakiś prezent też się znajdzie. Czekam pod 664-402-302, tutaj niezmiernie SMS-owo. Czekam też na naszym messengerze eskowym na głosówki Smash Mouth i All Star, czyli Shrekowo już teraz, a później PZ Hour w Radiu SK.

0: nam wrzuciłem do samochodu właśnie tę nutę, to się w tym korku lepiej stoi. Just the way you are, Milky and David Guetta w Radiu SK. To są hity na czasie, 23 minuty po godzinie 18. Dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze. Wiadomo, sytuacja dziwna, sytuacja, a nazywajmy to po imieniu, głupia. Ja was zapytałem o to, co najgłupszego zrobiliście w swoim życiu, albo na jakiejś imprezie, albo w domu, albo w pracy. Czasami nam się takie rzeczy zdarzają. I jest głosówka od Kasi.
1: Najgłupsza rzecz, jaka mi się kiedyś wydarzyła, to była sytuacja, kiedy obcinałam głowę, włosy na głowie mężowi i maszynką do włosów wycięłam mu taki kwadracik z tyłu głowy, bo sobie pomyliłam długości maszynki. Uciekałam, gdzie pieprz rośnie, bo myślałam, że mnie chyba nie wiem, co zrobić.
0: To podobnie jak z tym dniem jazdy naga na rowerze, tutaj też trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, żeby to wszystko sobie wyobrazić, co się działo w przypadku tego strzyżenia. Przypominam, nie obcinanie głowy, a obcinanie włosów. Ale z drugiej strony, drogie dziewczyny, gdyby mężowie byli łysi, to takich problemów by nie było.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
11: Olsztyn, Westerplatte 1A.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
15: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
16: I po reklamie.

0: Znowu zrobiła się odrobinę czarująca dzięki temu, co nam Coldplay z Beyoncé podrzucili Hell for the Weekend. No, bo my na weekend, jak już sobie ustaliliśmy, czekamy 18 minut do godziny 19. To imprezka w Radiu SK. Co najgłupszego zrobiliście albo w pracy, albo poza pracą, albo na jakiejś imprezie? O to was pytam, a do tego pytania inspiruje nas dzisiejsze nieoficjalne święto, czyli Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Chciałoby się powiedzieć ała, przy okazji oczywiście wyobraźni, która się uruchamia, ale może to zostawmy, jest głosówka od Kingi.
1: Najdziwniejsza rzecz, jaką zrobiłam w pracy, ubieram pelerynę przeznaczoną dla klientek, żeby ochronić ich ubranka i udaję, że jestem Supermanem, Batmanem, tudzież Spidermanem i latam po całym salonie, żeby rozweselić towarzystwo. Miłego.
0: Miłego, to już mnie trochę teraz Kinga zaintrygowała, co to za robota, że te peleryny dla klientów i że Kinga... O matko, dobra, zostawmy to. Słuchajcie, ale jeszcze jest SMS pod 664-402-302. Najgłupsza rzecz, jaką zdarzyło mi się zrobić w pracy, to oczywiście pójść do niej. Pozdrawiam słuchając Eski podczas wywozu drewna z lasu. O, i to mnie zainspirowało. Wywozu drewna z lasu. Słuchajcie, tutaj dobijamy do godziny 19, a gość wywozi drewno z lasu.

0: Mam nadzieję, że absolutnie na legalu.
1: Z drugiej strony tak mi się wydaje, że to jest bardzo ciężka robota. A z trzeciej strony, no właśnie, przyszło mnóstwo takich SMS-ów, że najgłupszą rzeczą, jaką zdarzyło wam się w pracy, to było pójść do niej.
0: Ja bym tak jednak nie zaczął na waszym miejscu, bo ciekawe, jakie byście mieli miny, jakby wam szef powiedział: słuchajcie, to już nie róbcie tych głupich rzeczy, jutro nie przychodźcie.
1: Co by to było?
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A

0: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
9: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
10: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
11: Na miejscu czy na wynos?
10: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
11: Też z flash sale?
10: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
11: Sprytne!
10: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
17: I po reklamie.
18: SK

0: To jest imprezka w Radiu SK. Za chwileczkę wracamy do tych historii, które według was były głupie, a wam się przydarzyły. Sytuacje, które były waszymi wpadkami, czy to w pracy, czy to w domu, czy to na imprezie. No właśnie, jakie dziwne rzeczy zrobiliście. Cały czas na te historie czekam oczywiście na Messengerze w formie głosówek i pod 664-402-302. Tymczasem Ale Farben, René Miller i Body Talk muzycznie za nami. Takie hity na czasie dla was mamy. Jutro o tej porze będziemy już tak tuż, tuż przed pierwszym meczem na Mundialu 2026. Ach, te wielkie piłkarskie emocje, bez biało-czerwonych, ale co tam. My tutaj w SC robimy własne piłkarskie emocje. Słuchajcie, od poniedziałku będziemy mieć dla was zabawę ze Sławomirem Peszką. Każdego dnia będziemy grać wypowiedź Sławka, w której jedno słowo będzie wygwizdane. Wy się zgłaszacie na sk.pl i odgadujecie na antenie, jakiego słowa brakuje. Dzięki temu możecie wziąć udział w finale zabawy SK Kariaki Cup, a ten finał w Warszawie na PGE Narodowym. Co wy na to? Mam nadzieję, że taki eskowy mundial wam się bardzo podoba i że sprawdzicie temat na sk.pl i tam się oczywiście zgłosicie.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: No, tego. A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
11: Już 12 grudnia świętuj trzecie urodziny Hali

0: Nie przegap tej nocy! Świętuj 130 lat transportu z Mercedes-Benz. Z tej okazji mamy ofertę, której nie możesz przegapić. Mercedes Vito i Sprinter Furgon w niewiarygodnie niskich cenach. Leasing 103% lub 36 miesięcy gwarancji w cenie. Limit przebiegu 250 tysięcy kilometrów. Samochody dostępne od ręki. Bardzo ograniczona ilość pojazdów dla najszybszych. Promocja trwa tylko do końca czerwca. Szczegóły u doradców. Telefon 800 200 200. Zapraszamy do salonów Auto Idea Mercedes-Benz.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A ty nie jesteś zazdrosna?
4: O kogo?
3: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
4: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
5: I po reklamie.
6: Olsztyn na czasie.
7: Wielkie dwudniowe taneczne wydarzenie już w weekend w Ostródzie. Anita Zalewska, cześć! Przed nami 13. ogólnopolski turniej tańca Thousand Lakes Dance Cup. To wydarzenie w Ostródzie. Pierwszego dnia rządzić będzie przede wszystkim hip-hop, w niedzielę natomiast modern i jazz. Szczegółowa rozpiska dostępna jest w sieci. Wydarzenie eskowo polecamy. W Bartongu natomiast w ten sam weekend rządzić będzie tenis. Spotykamy się na kortach House of Tennis na ogólnopolskim amatorskim turnieju. A w sobotę 13 wydarzenie Duatlon Dzieci i Młodzieży Jeziorany 2026. Zapisy w sieci jeszcze tylko dziś.
8: Muzyką się żyje.
9: Taylor Swift pojawiła się na światowej premierze filmu Toy Story 5. No i nic w tym dziwnego, bo nagrała piosenkę do tej części, do kawałek I Knew It, I Knew You, który za kilka chwil usłyszycie też w imprezce. Taylor powróciła nim do muzyki country, ale też do czasów swojego dzieciństwa, bo nie ukrywa, że jest fanką tej filmowej serii. Zresztą podczas premiery Toy Story 5 poprosiła Toma Hanksa o autograf na kasecie VHS z pierwszą częścią tego filmu. Aktor jest głosem, przypomnę, jednego z bohaterów. A polskie filmowe głosy oraz głosy prezenterów Eski w nowym wydaniu usłyszycie w SK Toy Story Radio. W naszej mobilnej apce działa stacja, którą poprowadzą, no właśnie, zabawki nadające spokoju dziecięcego, a do tego grają tam hity z filmów Disneya. Trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które Was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak, razem z zespołem Bajm. Wstęp wolny ASK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. A ja nazywam się Rafał Adamczak i mam przyjemność poprowadzić do Was tę imprezkę w ten jakże przyjemny środowy wieczór. 2,5 minuty po godzinie 19. Jak słyszeliście w tej godzinie, na pewno nowa Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny i Dracula.

0: Ale was okłamałem, ale w czym i dlaczego was okłamałem, to o tym za chwileczkę. Tymczasem nasz dobry znajomy Armin van Buuren, jego kompania, czyli Bill & Ted i JC Stewart, Come Around Again, ten numer już wybrzmiał. Armin van Buuren to nasz dobry znajomy, wasz również, bo oczywiście jego kultowe Estate of Trance w ramach SK Live Remix w każdy piątek. SK Live Remix odpalamy od godziny 20 w piątki, a o 22, no właśnie, Armin van Buuren przejmuje stery w swoim Estate of Trance. Jest też specjalna stacja w naszej apce eskowej i na sk.pl SK Live Remix. Gdybyście takiego klubowego grania pragnęli na wyciągnięcie ręki i na wciąż, to tam można jak najbardziej. No dobra, teraz muszę przyznać się do kłamstwa. To też w sumie jest coś głupiego, co zrobiłem w pracy, prawda? Chyba można pod ten nasz dzisiejszy temat to podciągnąć. Otóż ten nowy numer Taylor Swift to będzie nie w tej godzinie, a w kolejnej, po 20. Pasuje? Mam nadzieję, że bardzo się nie obraziliście i że doczekacie, kiedy wam ten nowy numer Taylor Swift prosto z tej Story 5 zagram. No i dobra, wracamy też do tego, do naszej myśli przewodniej tego wieczoru, czyli trochę zainspirowani dzisiejszym nieoficjalnym świętem, jakim jest Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Zapytałem was, co głupiego zdarzyło wam się zrobić albo w pracy, albo w domu, albo na imprezie, albo w każdej innej sytuacji. I przyszedł SMS anonimowy, ja się nie dziwię, że anonimowy, brzmi on tak: to naprawdę głupie. Mój narzeczony zaprosił mnie na pierwszy wspólny obiad z rodzicami. Byłam mega zestresowana, no i w głowie ustalałam plan, żeby żadnej gafy nie popełnić. Mało się odzywałam, szło gładko, a po kompocie powiedziałam przyszłej teściowej, że ma takie mylące inicjały na domofonie WC i się zastanawiałam, czy w dobre miejsce idę. Ciekaw jestem, jak potoczyły się losy tego związku. Może anonimowa słuchaczka się jeszcze odezwie do nas i nam tutaj wszystko opisze. Ale jeszcze na Messengerze pojawił się, słuchajcie, jedyna głosówka, co nawet filmik od Irasa. Iras jest operatorem dźwigu, a raczej chyba takiego wielkiego żurawia budowlanego. No i oczywiście ja tutaj widzę, co Iras wykonuje w swojej robocie, ale posłuchajcie, co nam przy okazji powiedział a propos głupich spraw w robocie.
1: Hejka, najgłupszą ja jako dźwigowy. Najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem, to podniosłem gościa w toju, jak siedział. No, musiałbyś to zobaczyć, jak zszedł na dół, na 10 metrów do góry. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dowcipniś! No to pozdrawiamy tych, którzy mieli wysokie loty. Kuba i Kuba, stygnie lato.

jak ja uwielbiam taką gitarkę, jak ja uwielbiam takie granie, jak ja uwielbiam takie brzmienie. Another 54 Ultra, Check to You w Radiu SK w Imprezce. To są hity na czasie. 27 minut i będzie godzina 27 minut i będzie godzina 20, a 10 czerwca mamy w kalendarzu. Za tydzień co o tej porze możecie robić? No, kto wie, co możecie robić za tydzień o tej porze? Oczywiście, że możecie być na Warsaw Music Festivalu i oczywiście, że możecie oczekiwać już na koncert Black Eyed Peas pod samą sceną. To jest możliwe.

0: to jest wszystko w zasięgu waszej ręki, bo na sk.pl możecie wejść i przekonać nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Black Eyed Peas na świecie i taki podwójny bilet możecie od nas zgarnąć na cały ten dzień festiwalowy 17 czerwca właśnie, więc nie tylko Black Eyed Peas zobaczycie, ale też innych artystów tego dnia, bracia Kacperczyk, Lips, Calvi Remy, będzie też Alien i Mighty's, czyli ludzie, których dobrze znacie z anteny Radia SK. Moi drodzy, sk.pl, tu wchodzicie, tu się zgłaszacie, przekonujecie nas, że jesteście największym fanem Black Eyed Peas na świecie, a ja już w tej sprawie po godzinie 20 do kogoś zadzwonię i na pewno kogoś takim podwójnym biletem właśnie na koncert Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival obdaruję. I to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo w tej sprawie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Hej, co u Ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Olsztyn, Westerplatte 1A.
5: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości. Olsztyn Kotańskiego 1. Lokal 102. treehouse-nieruchomości.pl.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
15: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
16: I po reklamie.

No i co? I tak sobie słuchacie imprezki w Radiu SK? I bardzo dobrze! A ja wam gram hity na czasie. To Martin Garrix i Ed Sheeran na Remedit. Tak nazywa się ten numer, 12 minut do godziny 20. Jutro już kibice piłkarscy będą z niecierpliwością czekać. Wiadomo, inaczej byśmy czekali, gdyby tam grali Polacy, ale i tak czekamy na to, żeby popatrzeć na piłkę nożną w światowym wydaniu, bo jutro rozpoczyna się Mundial. Mecz otwarcia to mecz rozegrany w Meksyku. Meksyk kontra RPA. Tak to będzie wyglądać. A tegoroczne Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdą do historii z wielu powodów, bo mają rozszerzony format, bo drużyny będą pokonywać gigantyczne odległości, bo to naprawdę dla organizatorów

rekordów logistyczne wyzwanie i dla kibiców, ale okazuje się, że rekordowa jest też liczba zawodników, którzy będą grać, a przekroczyli lub przekraczają właśnie barierę 40 lat. Ci najbardziej znani 40-latkowie na mundialu to wiadomo: Cristiano Ronaldo, 41 lat, Luka Modric z Chorwacji, 40 lat, Manuel Neuer, bramkarz niemiecki, 40 lat, ale najstarszy jest bramkarz ze Szkocji, Craig Gordon, ten ma 43 lata. No i co? Można? Można.

To Gipsy i Kukon. Ty masz w Radiu SK. Gramy hity na czasie. To jest imprezka. Za 5 minut będzie godzina 20. Środa, 10 czerwca. SK.

0: Legenda. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Love Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
15: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranie Normalnie, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: I po reklamie.
17: Olsztyn na czasie.
18: Jeszcze tylko dziś do północy możecie zapisać się do duatlonu dzieci i młodzieży. Anita Zalewska, cześć! Duatlon dzieci i młodzieży Jeziorany 2026 to wydarzenie u naszych sąsiadów już w sobotę. Spotykamy się w parku Fossa. Szczegóły w sieci. Zapisy również w sieci jeszcze tylko dziś do północy. Wydarzenie polecamy, a w temacie weekendowych wycieczek za miasto polecamy też odwiedzić Ostrudę, bo to właśnie tam odbędzie się 13. ogólnopolski turniej tańca Thousand Lakes Dance Cup. Wydarzenie w sobotę i w niedzielę. W niedzielę natomiast w CRS Ukiel 10. charytatywny bieg o złotą monetę i piknik rodzinny.
19: Muzyką się żyje.
15: Trzy dni, wiele gwiazd i gatunków muzycznych, jedno miejsce, jedna impreza. W tę sobotę już zaczyna się Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Art Bad, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
14: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 m2.
13: Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran. W związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
17: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. To w sobotę. Potem 17 czerwca, czyli dokładnie za tydzień, scenę przejmie legendarna grupa Black Eyed Peas, a kolejny festiwalowy dzień 20 czerwca. Tu legenda muzyki klubowej.
13: Taką naszą ulubioną i wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
17: Na Warsaw Music Festival zapraszamy też my, Radio SK. Słuchajcie uważnie i zaglądajcie na sk.pl, bo mamy bilety. Bilety na dzień festiwalowy z koncertem Black Eyed Peas i sam koncert Black Eyed Peas do zgarnięcia już w tej godzinie i na pewno je komuś oddam.
15: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
17: 2 minuty po godzinie 20, no właśnie w tej godzinie na pewno kogoś obdarujemy biletami na Black Eyed Peas, koncert w ramach Warsaw Music Festivalu, ale też zagramy hity na czasie. Andy Das, Charity Zakaria, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Rudimental i Khalid, All I Know w Radiu SK, to jest imprezka, to są hity na czasie 12 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie za tydzień w polskich kinach też premiera nowej części Toy Story, która budzi emocje, wśród gwiazd również. Taylor Swift przyznała się do tego, że ta seria filmów to oczywiście piękne wspomnienie z jej dzieciństwa. Jak już dzisiaj wam opowiadałem, dała nawet do podpisania Tomowi Hanksowi kasetę VHS z pierwszą częścią tego filmu. Poprosiła o autograf, ten zdobyła, ale idziemy dalej. Taylor Swift nagrała też swoją piosenkę do najnowszej części Toy Story, do Toy Story 5. I knew it, I knew you. I teraz wam właśnie ten numer zagram.

0: Ale to jest dobra imprezka, Wanuta. Żel i Moving to the Sun. Dzień dobry, wieczór, Jagodo.
1: Dobry wieczór.
0: Sytuacja jest niebywała, moi drodzy, bo nie dość, że ja tutaj wywołuję teraz Jagodę, to tak naprawdę wywołuję do telefonu całą jej firmę, bo Jagoda jest na imprezie integracyjnej i wszyscy jej teraz słuchają, czy to prawda?
1: Prawdopodobnie tak.
0: Czekaj, ja tu przygotowałem, zróbmy dla twojej firmy jakiś hałas. Mam nadzieję, że teraz jest im fajnie. Słuchaj, a ja cię postanowiłem wyciągnąć z tej imprezy na chwileczkę, dlatego że będę miał dla ciebie dobre wieści tak naprawdę, bo chciałem z tobą pogadać o Black Eyed Peas. Opowiadaj, jak wyglądała twoja przygoda z tym zespołem, bo tak pięknie nam to wszystko opisałaś na SKFL.
1: Właściwie moja przygoda z zespołem zaczęła się chyba, jak miałam z około 7 lat. Zaczęło się od piosenki Pump It, którą usłyszałam w jakimś soundtrack od jakiegoś filmu. No i tak ten zespół już ze mną został. Na pewno duży wpływ miała też postać Fergi, która stała się moją niekwestionowaną idolką od najmłodszych lat. No i tak już zawsze mam taki sentyment. I za jej sprawą gdzieś tam zaczęłam śpiewać.
0: Ty nawet
1: śpiewam do dziś. No,
0: o proszę bardzo, o proszę. Słuchaj, ty nawet napisałaś, że w erze prowadzenia blogów prowadziłaś bloga poświęconego Fergi. Czy to prawda?
1: Tak jest, no pewnie jak miałam jakieś 10 lat, zdarzyła się taka historia.
0: No historia oczywiście idzie do przodu. Fergi w szeregach Black Eyed Peas już nie ma, ale Black Eyed Peas oczywiście istnieją. Za tydzień w Warszawie na Stadionie Legii w ramach wydarzenia, które nazywa się Warsaw Music Festival, wystąpią i moja droga Jagodo, podwójne zaproszenie na koncert Black Eyed Peas właśnie podczas Warsaw Music Festival dla ciebie!
1: Super, bardzo dziękuję. Poczekaj. Nie spodziewałam się tego totalnie.
0: To teraz ja muszę ciebie zapytać o to, cała firma ciebie słucha. Kogo ty zabierzesz ze sobą na ten koncert?
1: A to jest właśnie problem akurat, ponieważ wszystkie moje bliskie osoby są w przyszłym tygodniu na wyjazdach służbowych. Mm-hmm. Tak.

0: jest szansa, że ktoś z pracy z tobą pojedzie, kogoś z pracy wybierzesz, zabierzesz?
1: Nie wiem, zobaczymy.
0: O, to teraz będziesz miała najlepszy tydzień ever w robocie. Wszyscy się będą tak wdzięczyć, że nie wiem. Słuchaj, fantastycznie. Widzimy się na Warsaw Music Festival i bawimy się na koncercie Black Eyed Peas. Podwójne zaproszenie o deski dla ciebie. Serdecznie
1: super,
0: dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Wracaj na swoją imprezę integracyjną. Do usłyszenia.
1: Dzięki, hej.
0: Moi drodzy, to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi oczywiście o takie zaproszenia. Jutro znowu to zrobimy, kolejne oddamy, a w piątek w gorącej 20 nie dość, że takie zaproszenia wam oddamy, to jeszcze uwaga do zgarnięcia, też spotkanie z zespołem. SKPL, tu macie szczegóły i to się zgłaszacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
10: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra Kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
11: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn Lubelska 39A. Alcar.renault.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

Jeden z wielu niedostępnych hitów zawsze na czasie, który niesie nieziemsko Bon Jovi, It's My Life. I wyobrażacie sobie, że takie dźwięki właśnie, a wy na PGE Narodowym cieszycie się na przykład z wygranej, a możecie zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już wyjaśniam, o czym mówię. Mundial startuje, czyli Mistrzostwa Świata w piłkę jutro, prawda? Ale my, SK, robimy swoje mistrzostwa i mało tego, ich gospodarzem będzie Sławek Peszko. Tak, ten Sławek Peszko.

Wszystko SK Karniaki Cup, tak nazywa się całe wydarzenie. I teraz uwaga, o co chodzi, żeby móc pojawić się na PGE Narodowym w Warszawie i coś strzelić. Moi drodzy, chodzicie na sk.pl, tu macie w ogóle wyjaśnione wszystkie szczegóły zabawy, ale zgłaszacie się do tej zabawy, uzupełniając specjalny formularz, i jeżeli do was zadzwonimy, jeżeli pojawicie się na SK-owej antenie, no to już tylko jeden gwizdek będzie was od tego awansiku dzielił. Wystarczy, że odganiecie, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane, a będziecie mieli szansę wygrać taki sportowy weekend i szansę na naprawdę mega kasę, bo przypomnę, w finale to 10 tysięcy złotych. Nawet sobie na sk.pl możecie potrenować. Jest taka historyjka, którą tam Sławek opowiada. Coś jest wygwizdane, no i popróbujcie, czy rzeczywiście byście trafili. A jeżeli chodzi o te nagrody, to i tysiak kieszonkowego, i nocleg dla dwóch osób w Warszawie gwarantujemy. No i właśnie udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i wspólna zabawa z nami, z SK-ową ekipą w VIP-owskiej loży. No i Sławek Pyszko będzie? No to co, mam nadzieję, że czujecie się odpowiednio zachęceni i teraz pewnie sobie pomyśleliście, co tam ten prawdziwy mundial biało-czerwonych i tak nie ma, a my tu możemy fajnie niezłą imprezę na Narodowym w Warszawie wykręcić. Więc proszę bardzo, sk.pl, tu macie szczegóły, tu się zgłaszacie, już od poniedziałku w tej sprawie będziemy do was dzwonić i będziemy sprawdzać, co tam zostało u Sławka Peszki wygwizdane. Swedish House Mafia, Wait So Long, później Dua Lipa, Houdini, tak wam gramy w Estel Impresce. 14 minut zostało do godziny 21.

Najnowsza propozycja od Dawida Podsiadło, Na błysk, tak nazywa się ten numer. Ja was trochę teraz tak podpuszczę i zapytam, a wy jak późno wracacie z pracy, to macie jeszcze siłę na to, żeby ogarnąć swoje cztery kąty i żeby było tak na błysk, bo inaczej to nie pójdziecie spać i nie będziecie potrafili odpoczywać? Ja tak mam i powiem wam, że to jest naprawdę troszeczkę dręczące, ale teraz to już chyba wszyscy możemy zdecydować się na odpoczynek, jeżeli chodzi o imprezkę w Radiu SK. Dzisiaj to by było na tyle. Rafał Adamczak, bardzo serdecznie dziękuję. Zbliżamy się do 21:00, a my słyszymy się jutro.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Olsztyn na czasie.
13: Słońce rządzi wszystkim. To wydarzenie już w piątek. Anita Zalewska, cześć. Już w piątek, 12 czerwca, Kortosfera zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Słońce rządzi wszystkim. Od rana do wieczora czekać będą pokazy naukowe, planetarium, eksperymenty z energią. Będzie też spotkanie z Karolem Wójcickim, a nawet koncert Stacha Bukowskiego. W planie również kino plenerowe. Wstęp jest bezpłatny. A w planie na weekend warto uwzględnić wypady poza Olsztyn, bo właśnie w sobotę Stomil Olsztyn rozegra ostatnie ligowe spotkanie w tym sezonie. Rywalem będzie Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. Spotkanie na wyjeździe, start o 17:00. SK wspiera Białoniebieskich.

0: Krakowska z TMI Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Mówię o tej koczeli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
1: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy, czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
0: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
1: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
1: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
1: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
1: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
1: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa

0: Trips, Kacperczyk czy Alien in Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
1: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
0: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwis przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
1: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
0: Mamy Upper Grand Poland. I tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
1: I tyle ich przyjedzie do Polski.
0: Tak.
1: Czyli to już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
0: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolice Polski.
1: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
0: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
1: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
0: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
1: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
0: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
1: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
0: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
1: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
0: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
1: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
0: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
1: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
0: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
1: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
0: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
1: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
0: Tak. Mamy. Nie zaczynamy. Mamy nowy festiwal.

0: Festival na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na stadionie warszawskiej Legii.
1: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
0: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego.

0: dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
1: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
0: Tak.
1: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
0: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
1: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. Trzy festiwalowe dni, na które też Was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
0: Tak, to prawda.
1: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
0: Widzimy się pod sceną.
1: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie, okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: O, to jest dobre pytanie. Muszę sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert. Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki lady punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm Not Alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rok i ona wyleciała w radiu i ktoś powiedział nagle To Model Another Love. I ja okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
4: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
4: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, która mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakichś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
3: Mój pierwszy raz jako Zalia.
4: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia. Nie.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo, ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu.

0: I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, o, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer i jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
0: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, no więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz.
3: SK Olsztyn News.
4: Magazyn reporterów Eski, Ania Kuca, witajcie. Od razu uprzedzę. W tym wydaniu będzie o pewnym flagowym wydarzeniu Olsztyna, które ma bogatą, bo ponad 50-letnią tradycję. Moje gościnie, tak sobie pozwolę, Marta Ordakowska i Elwira Załoga z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
5: Dzień dobry. Organizator główny wydarzenia, dzień dobry.
4: O tej kulturze wysokiej będziemy mówić, o 52 spotkaniach. Śpiewajmy poezję. Będzie tego śpiewania przez 4 dni, prawda? Kiedy startujemy?
5: Startujemy 18 czerwca w Olsztynie oczywiście, bo to w Olsztynie to piękne, najważniejsze muzyczno-poetyckie wydarzenie roku.
4: 18 czerwca, czwartek. To będzie pierwszy dzień, co podczas tego pierwszego dnia wydarzy się?
5: To będzie bardzo niezwykłe wydarzenie, prawda, Elwira?
6: Tak, ale ja bym polemizowała, dlatego że zacznie się śpiewanie trochę wcześniej, bo jeszcze będą spotkania z uczestnikami konkursu, instruktorze,
5: warsztaty.
4: Czyli będzie tak zwany bifur.
6: Tak. I to będzie coś, na co czekają wszyscy uczestnicy konkursu, bo oni uwielbiają przyjeżdżać przed konkursem po to, żeby się spotkać, rozśpiewać, poznać siebie, swoje miejsce w konkursie, przygotować się i poznać nowych ludzi, bo te spotkania to nie tylko spotkania zamkowe, ale także spotkania uczestników konkursu i oni na te spotkania takie wielokrotnie złożone najbardziej czekają.
5: Trzeba dodać też, że z Piotrem Banaszkiem zawsze aranżują tak jakby na nowo te swoje utwory. To jest wytężona praca, doskonalą swój warsztat.
4: Czyli spotykają się we własnym gronie, żeby jeszcze lepiej przygotować się do koncertu.
5: Żeby brzmieć jak najlepiej dla publiczności naszej wspaniałej, poezyjnej.
4: Zanim przejdziemy do tych przesłuchań i do koncertu konkursowego, to jeszcze przy czwartku zostaniemy?
5: Zostańmy, bo to będzie piękne wydarzenie, prawda? Pierwszy raz chyba. Taki od wielu lat.
6: Open scena? Chyba tak.
5: Happening muzyczny, tak to nazwała Joasia Kondrat, bo to ona będzie królową sceny tego wieczoru. Będzie się to działo w Carpenter Baza Stage na ulicy Giedkowskiej, więc po raz pierwszy na tej scenie gościmy. Bardzo dziękujemy. I tam mistrzowie, reedycja, open scena, jak już Elwira powiedziała, na warsztat Joasia Kondrat razem z Przemkiem Zalewskim wezmą mistrzów ostatnich 50 lat spotkań, więc to będzie niezwykłe.
6: To będą nowe aranżacje, odpomnikowujemy te stare utwory, które już znamy z pewnych zamkniętych konwencji, nadamy im nowe wartości, powiew świeżości i zobaczymy no, fajnych ludzi na scenie przy okazji tych utworów, bo będą to goście...
5: Zdradzamy?
6: Nie. To będą tajemnica, tak? Niespodzianki.
5: Ale będą też uczestnicy konkursu, to będzie taki przedbieg.
4: No i nawet jury zaśpiewa, no bo Joanna Kondrat zasiada.
5: Jurorka, tak, od kilku lat jurorka spotkań. Doskonała pieśniarka. Jest też przecież autorką wielu tekstów poetyckich, więc ona naprawdę jest mistrzynią gatunku już. I laureatka wielu konkursów i festiwali.
4: Czyli Joanna wprowadzi nas powoli w ten klimat spotkań zamkowych.
5: I właśnie w czwartek. Wstęp jest wolny, więc naprawdę warto zajrzeć, bo to będzie wieczór bardzo klimatyczny i my gorąco polecamy. Będzie co wspominać potem.
4: Ulica Giedkowska.
5: Tak.
6: Nie wiemy, kiedy się skończy ten wieczór.
5: Może się nie skończy?
6: Może się, to jest open scene.
4: 50 lat, tak?
5: Nie, oni muszą wstać na piątek, bo w piątek już koncert konkursowy. Tym zaczynamy.
4: No, to muszą nastawić uszu i trochę posłuchać sobie wykonawców. Ilu ich mamy w tym roku?
6: 12.
5: Tak, złota dwunastka, tak to nazywamy, bo to było 10 osób, ale dwie laureatki, to są laureatki jednego z festiwali w Polsce właśnie muzyki poetyckiej i dostały taki wilczy bilet, prawda?
6: Złoty bilet.
5: Już do finału, do nas.
4: Zgłoszeń było znacznie więcej, zdaje się.
5: Tak.
6: 54 zgłoszenia, każde z nich zawierało 2 utwory, czyli 108 utworów. Fakt, że nie wszystkie utwory i wszystkie zgłoszenia się zakwalifikowały, bo były w jakiś sposób nieregulaminowe, ale mimo wszystko nadal trzeba podkreślić, że to były 108 utworów.
5: W tamtym roku też rekordowa liczba 60 zgłoszeń. I widzimy, że ta twórczość poetycka idzie do przodu. Młodzi ludzie chcą to śpiewać. To jest bardzo krzepiące, bo musimy iść z duchem czasu. Ta poezja już nie jest taka jak kiedyś, prawda? To wciąż są mądre słowa, mądre śpiewanie, ale już z takim trochę
4: pazurem.
5: Współczesnym pazurem, dokładnie.
4: Czy w tym roku to są spotkania ogólnopolskie, jeśli chodzi o uczestników?

0: Koncertu konkursowego. Mamy całą Polskę, Elwira?
1: Całą Polskę wszerz i wzdłuż, bo najdalej położony uczestnik leży niedaleko Nowego Sącza, więc to jest... Dojechali 12 godzin do nas, już wiemy o tym, ale jeszcze chciałabym zaznaczyć odnośnie tych uczestników jedną bardzo ważną rzecz, o czym często ludzie nie mówią. Chodzi o to, że coraz częściej te prezentacje konkursowe są autorskimi prezentacjami. Młodzież pisze słowa, komponuje muzykę i w dodatku sami ją wykonują. To nie są odtwórcze wykonania, tylko to jest coś z głębi serca, czyli oni przyjeżdżają do Olsztyna po to, żeby się z nami spotkać i przekazać nam to, co leży w ich sercu, zaprosić nas do swojego świata.
0: A mówisz młodzież.
2: Młodzież.
3: Do 40 roku życia, no jeszcze nie przesunęliśmy tej wiekowej granicy, ale kto wie, słuchajcie, świat idzie do przodu, nasze myśli też się zmieniają w tej kwestii. I co jest jeszcze ważne, to jest to, że to jest dla amatorów, to jest dla nieprofesjonalnych wykonawców, a jednak to, co prezentują na scenie, bardzo często już takim profesjonalizmem
1: Ujmuje.
3: Dokładnie.
1: Warto też zaznaczyć, że to jest jedyny konkurs w Polsce wyróżniający się następującymi takimi wyróżnikami. Po pierwsze, granica młodości u nas została określona na 40 lat, a w większości przypadków w Polsce konkursy się kończą dla młodzieży do 30 roku życia. Ponadto u nas każdy wykonawca konkursowy jest wielką gwiazdą. Nie ma czegoś takiego, że to jest konkurs, że przyjdzie z pendrive'em, z playbackiem i wystąpi. Nie. Każdy dostaje od nas aranżację, dostaje zespół, dostaje instrukcję, instrumenty, oprawę multimedialną, światła, dźwięk, obsługę techniczną i jest traktowany jak wielka gwiazda. Dla nas to są wielkie gwiazdy, które się rodzą w Olsztynie. No i trzecia rzecz, że my mamy, to też młodzież podkreśla bardzo często i rokrocznie, że tylko u nas się spotykają. Na inne konkursy przyjeżdżają.
0: Ten koncert ma swoją wielką tradycję i wiele mogło się na przestrzeni lat wydarzyć. Mogło na przykład zabraknąć lipy. Trochę jeszcze za nią tęsknimy. Mogło zabraknąć pewnych wykonawców, mogło być mniej dni koncertowych, ale jedno się nie zmienia. Konkurs zawsze jest.
3: Jest to tradycja i ona będzie już zawsze.
1: Kiedyś było tak, że nie było mediów, internetu. Wszyscy jeździli na te festiwale, żeby się spotykać.
3: Tak.
1: Dziś już się ludzie tak nie spotykają. Natomiast na spotkania zamkowe przyjeżdżają właśnie po to i też podkreślają coś, żeby się spotkać.
3: Offline.
1: Offline. To jest taki współczesne medium porównywalne do Facebooka. Czyli spotykają się w jednym miejscu. Oni robią sobie rolki, relacje, zaznaczają, że to są spotkania. Robią sobie prywatne grupy na tych mediach społecznościowych i nadal podkreślają, że nie przyjeżdżają do Olsztyna, tylko się spotykają.
0: Samo wystąpienie podczas konkursu jest już prestiżem i powodem do dumy, a gdybyście miały zdradzić, czy w tym roku to będzie Kraina Łagodności, czy też właśnie tak jak powiedziałaś, pazur?
3: Oj, pełen eklektyzm.
1: Tak, to
3: z
1: prawda.
3: Z tym się zmierzyło nasze jury w tym roku podczas przesłuchań. To się bardzo zmienia, to oblicze poezji bardzo się zmienia i już się nie boją tych współczesnych brzmień. I bardzo ciekawe zdanie, które padło, jak wpadłam na chwilę tam na obrady jury, Olaf Triglasow powiedział, że słuchajcie, my nie możemy patrzeć przez pryzmat tylko swoich takich preferencji muzycznych. My musimy iść pod prąd, my musimy właśnie wybierać to, co niekoniecznie jest w zgodzie z nami, bo to musi iść do przodu, tak? Jak będziemy tylko i wyłącznie patrzeć na swoje, gdzieś tam widzimy się i to, co nam się podoba, no to może nam umknąć coś bardzo, bardzo ciekawego i takiego wybitnego.
0: A kilka zdań o jury, kto będzie oceniał? Młodych, zdolnych?
3: Stare wygi.
0: Stare wygi, młodych, zdolnych.
1: Na szczęście, tak jak Marta wspomniała, będzie to Olaf Triglasow. Jest to bardzo mądry człowiek. Usiądą z nim Joanna Konrad, która jest przecież pedagogą wokalistyki. Będzie Basia Raduszkiewicz, neurologopedka, która świetnie ocenia wartości
3: głosu,
1: pracy z wokalem, emisja, artykulacja.
3: Będzie ale też laureatka naszych spotkań, prawda? Więc ona
1: tak,
3: jak najbardziej.
1: Będzie też Piotr Schauer, który na co dzień jest dziennikarzem muzycznym, ale też jest laureatem. On też występował w konkursach. Swoje życie związał ze spotkaniami, tego nigdy nie ukrywał. I do tego grona dołącza też bardzo ciekawa postać, znana z historii spotkań zamkowych, dwukrotny laureat, obecnie dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, juror konkursów debiutów na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, czyli Jarosław Wasik. Jest to niezwykle ciekawa postać, która do tej pory u nas w jury nie występowała, a może zostać fajnie przyjętym, bo zupełnie innego świata. Będzie łączył świat komercji, ale ze światem duchowości, ponieważ sam jest też artystą,
0: takim, który łączy.
1: Tak. Potrzebujemy kogoś, kto będzie w stanie połączyć te wszystkie świata, nitki i spojrzeć na nich w takiej bliższej i dalszej perspektywie. Tak połączyć takie złote środki, bo tych środków będzie sporo.
3: 12. Jest pomostem pomiędzy tradycją a tym, co nowoczesne.
0: W piątek żywi słucha, ludzie zdolni występują, ale kto zwycięży, dowiemy się podczas koncertu galowego. Do koncertu jeszcze przejdziemy, tego ostatniego. Zostańmy jeszcze przy piątku, bo w piątek jeszcze coś specjalnego, coś na deser.
3: Bardzo, bardzo specjalnego. Po raz pierwszy też spotkania zamkowe. Jeden dzień spotkań odbędzie się w auli imienia Anny Wasilewskiej.

0: Silewskiej, naszej Cejkowej, i to będzie koncert konkursowy właśnie, a po nim gwiazda wieczoru Piotr Rogucki, niegdyś również laureat spotkań zamkowych.
1: Niektórym trudno w to uwierzyć.
0: Piękny powrót, tak, ale wielu pamięta i on też wspominał ostatnio, jak był na koncercie, te spotkania zamkowe, że stąd najbardziej pamięta Olsztyn.
1: Mówi się, to jest plotka, podkreślam, że ma zamiar wziąć gitarę, usiąść po to, żeby zaśpiewać ten utwór, którym zwyciężył spotkania zamkowe.
0: Ludzie wstali, on dwukrotnie wtedy zaśpiewał
1: tak.
0: ten utwór, prawda?
1: Tak, to był hit. 100 tysięcy jednakowych miast, Wrony, to są te utwory, które wykonał podczas konkursu pod Lipą. No zobaczymy. Sama jestem
0: ciekawa. Razem bez Lipy.
2: Bez Lipy, ale z czym wystąpi?
0: Z nowym repertuarem. Piotr Rogucki i Normalni Ludzie. To jest jego trasa koncertowa, taka najnowsza. Myślę, że on tam przemyci jeszcze jakieś inne, żeby troszeczkę się wcielić bardziej w
2: nawiąże.
0: Spotkania zamkowe, tak.
2: Człowiek orkiestra, człowiek aktor, więc to na pewno wydarzy się coś wielkiego podczas tego piątkowego koncertu. Przechodzimy już do soboty? Przejdźmy. Jesteśmy w sobocie ogólnopolskich spotkań zamkowych. Co przygotowaliście dla nas na ten wieczór?
0: Drodzy Państwo, musicie być z nami. To będzie niesamowite pod kątem produkcyjnym, ponieważ w Plejadzie Gwiazd będzie towarzyszyć orkiestra symfoniczna pod batutą Rafała Krause, człowieka o wielkiej charyzmie. Coś więcej?
1: Jeden bilet to 3 koncerty.
2: 3 w 1.
1: Tak, to są 3 koncerty. Zaczynamy od występu laureata konkursu z zeszłego roku. Tradycją spotkań zamkowych jest taka mała ceremonia, że laureat poprzedniego konkursu przekazuje koronę laureatowi.
0: Piękny głos Gabrieli Kundziewicz.
1: Tak.
0: A spotkania i gitara zamkowe, Marcina Kiełbasy.
1: Spotkania zamkowe bardzo lubią swoich laureatów. Pamiętamy o nich, zapraszamy ich, wspominamy o nich często, więc dlatego też ta...
2: To są wasze dzieci.
1: Festiwalowe.
2: Tak jest.
0: Jakby nie patrzył.
1: I potem jest koncert laureatów, podczas których spotkamy się z tymi, którzy zdobyli serca jurorów oraz ich kryterium oceny. Więc to będzie kilka osób, które będą miały okazję pokazać się od tej innej strony, już zupełnie innej publiczności, która przyjdzie na część trzecią tego wieczoru, czyli tak, to ja, Grzegorz Ciechowski.
0: To będzie właśnie koncert inspirowany twórczością świętej pamięci Grzegorza Ciechowskiego, więc niesamowite na pewno aranżacje nowe w wykonaniu Rafała Krause. No a wśród...
2: Będą goście.
0: Wielkie oczywiście nazwiska. Katarzyna Gronic, Renata Przemek, Krzysztof Iwaneczko, Janusz Radek.
1: Nasza laureatka ubiegłoroczna Natalia Kowalska, no i nasz lokalny ostatnio bardzo na fali zniosłej Oskar Jensen, który dostał propozycję zanim został tak medialnie przyjęty, więc to będzie ciekawy koncert, różnorodny, eklektyczny, bo spotkają się osoby, które mają zupełnie inną historię, każdy za sobą, a jednocześnie spotkają się na tej scenie, która łączy w zasadzie wszystko.
0: Piękni ludzie, piękni twórcy.
2: I na to wszystko będzie patrzył z góry Grzegorz Ciechowski, artysta, który jako jeden z niewielu chyba potrafił tak łączyć muzykę i tekst. I tak już nastrojeni, można powiedzieć, możemy, nie, powiedzmy jeszcze podsumujmy tą sobotę. Koncert 3 w 1 od laureatów po zwycięzców tegorocznych. Na koniec Grzegorz Ciechowski i wszyscy ci artyści, którzy zaśpiewają jego słynne utwory, ale w swoich własnych aranżacjach, więc to może być dla niektórych szok.
1: Może być, tym bardziej, że cała ekipa Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych łączy siły i robimy widowisko multimedialne o wysokim prestiżu kulturalnym. Coś, czego jeszcze do tej pory nie było, więc będzie to naprawdę okazja do tego, żeby popatrzeć na coś wyjątkowego.
2: W cieniu zamku, czyli w amfiteatrze.
0: Ciągle w tej atmosferze zamkowej. Jak sama nazwa mówi, spotkania zamkowe.
2: Podtrzymujemy tradycję. Z tego amfiteatru przenosimy się w niedzielę. To właściwie wracamy do auli imieniem Anny Wasilewskiej.
0: Tak, a tam wydarzenie towarzyszące spotkaniu zamkowym. Będzie to taki spektakl koncertowy Piotra Bukortyka, Wojciecha Mana i będzie im towarzyszył zespół Ayagore. No, osobowości niesamowite.
1: Co ciekawe, scenariusza nie ma. Twórcy zapowiedzieli, że on się stworzy na scenie, więc może być naprawdę bardzo ciekawe. Tym bardziej, że z historią...
2: Czy Wojciech Mann będzie śpiewał? Ja tylko zapytam.
0: A, zdarzy się. Zdarzałam, że się zdarzy.
1: Z tego, co orientuje się, to pan Wojciech monorecytuje, ale w taki sposób, który nie pozostawia żadnych wątpliwości, że jest to wydarzenie. Ciekawostką jest to, że tylko 12 koncertów odbędzie się z tego projektu. My jesteśmy jednym z tych 12, więcej nie będzie, więc czujemy się wyjątkowo. Przyjeżdżę do Olsztyna, więc tym bardziej gorąco zachęcamy, bo jest kogo zobaczyć, czego posłuchać, a tym bardziej obietnica, że będzie owacjami przyjęty wieczór bez scenariuszy, który wspólnie stworzył razem z widzami. To może być niespodzianka, która jest godna każdego wieczoru niedzielnego.
2: A zwłaszcza tego finałowego właściwie.
0: To będzie, słuchajcie, prawdziwy koktajl słowno muzyczny. O tym zapewniają sami autorzy, a wydarzenie nosi nazwę Skończyły się żarty. Mann i Bukortyk, więc bardzo wymowne.
2: Bez żartów chciałam zapytać, czy są jeszcze bilety na koncerty?
0: Są!
1: Sprzedaż rozpoczęliśmy niedawno, więc można jeszcze kupić. Nie gwarantujemy, że będą te bilety
2: na wszystkie.
1: Tak.

0: Tak. Natomiast można spotkać wszystko na naszej stronie internetowej. Linki są, ilości, bilety są jawne. Można wybrać z planu sali.
1: www.śpiewajmypoezje.pl.
2: Przechodząc do puenty i do końca naszej rozmowy, czy coś chciał...
1: Najgoręcej zapraszamy, drodzy Państwo. Naprawdę wydarzenie będzie niesamowite w tym roku. Już my dołożymy wszelkich starań, prawda, Liro?
0: Mamy świetną ekipę, świetnych kolegów, tak. Świetnych techników, świetnych warsztatowców, świetnych instruktorów, najlepszych artystów, najlepszych wykonawców w konkursie, bo wybraliśmy najlepszych, więc szykuje się najlepsza impreza w tym roku.
1: Otóż to.
2: Zapraszamy do Olsztyna.
1: Zapraszamy kulturalnie.
2: 52. Ogólnopolskie spotkanie zamkowe Śpiewajmy Poezję, które w Olsztynie już w przyszłym tygodniu zapowiadały Elwira Załoga i Marta Ordekowska z Olsztyńskiego Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.
3: SK Olsztyn News.
1: Anita Zalewska, zapraszam. W dzisiejszym magazynie wracamy do Cieszpięt, gdzie odbyła się druga edycja festiwalu Muzyczna Iskra. Posłuchajcie, jak było.
4: Muzyczna Iskra Cieszpięt 2026, a ze mną jeden z najmłodszych uczestników muzycznych rywalizacji, czyli...
5: Krzysztof Matulowicz, dzień dobry, miło mi.
4: Krzysztof, w swojej zapowiedzi miałeś, że jesteś studentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, czyli bywasz w Olsztynie, natomiast pochodzisz z Baranowa, z okolicy Mikołajek. Jak ci się tutaj występuje?
5: Pomimo problemów technicznych to występowało mi się bardzo dobrze. Uważam, że takie festiwale są potrzebne właśnie dla nas, dla muzyków niszowych, żeby mieć miejsce do pokazania się, właśnie do dzielenia pasją. Także tak, no bardzo mi się podobało. Ja lubię takie konkursy właśnie, gdzie można pokazać siebie, także na plus, na plus.
4: Dosłownie pokazałeś siebie, bo zaprezentowałeś utwory autorskie.
5: Tak, dokładnie dwa autorskie numery pod tytułem Ostatni raz i Dziś wypełnię. Można posłuchać na SoundCloudzie Krzysztof Matulewicz.
4: Czuję i przekazuję teraz moim słuchaczom, że to nazwisko warto zapamiętać, warto się zaprzyjaźnić i zaciekawić. A powiedz, jak tutaj dotarłeś do Cieszpięt właśnie?
5: Ogólnie o festiwalu dowiedziałem się od mojego dobrego znajomego, który wysłał mi po prostu link na Facebooku z wydarzeniem, że w ogóle coś takiego ma miejsce, bo nie zdawałem sobie sprawy wcześniej. No właśnie, jak już wspominałem, ja lubię takie wydarzenia, więc nie czekając długo zapisałem się, no i jestem. Ale też w Cieszpiętach byłem kiedyś w ogóle nagrywać swoje piosenki. Na początku wioski jest taki domek i tam babcia kolegi mieszkała i tam zrobiliśmy sobie studio na parę dni. Także no, nie pierwszy raz w Cieszpiętach i bardzo mi się podoba ta miejscowość.
4: Muzyka to jest to, czym żyjesz?
5: Zdecydowanie tak. Muzyka to jest całe moje życie. Nie studiuję muzyki ani związanego ze sztuką, aczkolwiek muzyka nigdy mnie nie opuszcza.
4: No to zdradź, na którym wydziale studujesz, jaki kierunek?
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym, Instytut Filozofii, kierunek analiza i kreowanie trendów. Trzeci rok właśnie teraz skończę, szlifuję już licencjat i w tym tygodniu może uda się oddać i mam nadzieję, że obronię i będę już po studiach.
4: Trzymamy bardzo mocno kciuki, ja cię dłużej nie zatrzymuję. Pędź, rób swoje, gratuluję znakomitego występu.
5: Dziękuję ślicznie, miłego dnia.
4: Za nami dzień konkursowy, a ze mną pani juror.
1: Agata Dowchań.
4: Studio Wokalne Sukces. To pierwsze skojarzenie, które przychodzi do głowy, kiedy słyszymy pani imię i nazwisko i aksamitny głos oczywiście. Proszę powiedzieć, jak ten konkurs, jak muzyczne rywalizacje?
1: No wspaniale, ja jestem zaskoczona bardzo, że w tak maleńkiej miejscowości jest tak wspaniały, no festiwal mogę powiedzieć, że nie tylko konkurs. No naprawdę jest to, widzę, że jest wspaniała energia, że wszyscy są bardzo zaangażowani. Tak miło widać te panie z koła gospodyń wiejskich z Cieszpięt. Dosłownie widzę, że one tym żyją, że to jest takie od serca wszystko. Wszyscy są mocno zaangażowani, są wspaniali. Jest doskonała atmosfera. No troszkę się nie udały może sprawy nagłośnieniowe, ale też sobie wszyscy bardzo dobrze poradzili. Troszkę zaczekaliśmy, także wspaniale się wszystko skończyło z bardzo dobrymi wynikami i sprawiedliwym, myślę, werdyktem jury.
4: Słyszałam, że decyzja do podjęcia nie była zbyt trudna i że zapadła w bardzo zgodny sposób.
1: Tak, bardzo szybko, naprawdę. Bardzo się wszyscy zgadzaliśmy, nawet nie trzeba było wybierać przewodniczącego, żeby jakoś tam bardziej jego głos był znaczący. Bardzo się zgadzaliśmy szybciutko, żeśmy podjęli decyzję.
4: Słysząc i patrząc na to, co dzisiaj się działo na scenie, może pani przyznać, że jest spokojna o przyszłość polskiej muzyki?
1: No myślę, że tak, bo widzę, że jest bardzo dużo muzyki komponowanej, autorskiej, co bardzo doceniamy. To się bardzo liczy, że nie śpiewamy po kimś, tylko śpiewamy od serca i własnymi siłami. Tworzymy muzykę, to jest bardzo ważne.
4: Pani od wielu lat obecna na scenie, zresztą zespół Ali Babki czy Partita z Pani udziałem, a teraz z

0: wręcz wypowiedzenie i to jest prawda. Praca, praca, praca, to jest najważniejsze.
1: Odwaga?
0: Odwaga, odwagi się nabiera, myślę, że z czasem, a niektórzy mają odwagę wspaniałą, ale co z tego, że mają odwagę, a pokazują rzeczy niezbyt wypracowane i złe. Myślę, że lepiej właśnie taka kolejność, że trochę talentu, a więcej pracy.
1: Trochę talentu, dużo pracy, może jeszcze szczypta szczęścia?
0: O tak, jakieś przypadki czasami pomagają, rzeczywiście. No ale nie można też liczyć tylko na to szczęście przypadkowe. Trzeba jednak, ta praca to jest chyba najważniejsza.
1: Trwa druga edycja festiwalu Muzyczna Iskra Cierpięty 2026. Czy takie wydarzenie w naszym regionie było potrzebne?
0: Bardzo. Ja myślę, że to w tak małej miejscowości taki festiwal, ja to bym już nazwała festiwalem, naprawdę, bo jest wielkie zaangażowanie i wielkie, dużo pracy, serdeczność ogromna. Myślę, że to będzie jeszcze długo trwało.
1: Muzyczna Iskra Cierpięty 2026, a ze mną bezapelacyjna zwyciężczyni. Zwyciężczyni w kategorii solista oraz zdobywczyni nagrody publiczności.
2: Justyna Cyboroń, witam serdecznie.
1: I to imię i nazwisko należy zapamiętać, bo jak widać i jurorzy, i publiczność zdecydowali, że powinnaś wygrać. Jakie to emocje, jakie to uczucie?
2: Ogromne emocje. Zdziwiona byłam bardzo, bo dla mnie to była po prostu przygoda, czysta zabawa i miłe zaskoczenie, że udało się zdobyć pierwsze miejsce i nagrodę publiczności, co już w ogóle moje serce się tak z radości ucieszyłam, że się popłakałam na scenie.
1: No ale też przyznaj, postawiłaś naprawdę na fest dobrą muzę.
2: Postawiłam na rock, korę, krakowski splin i lombard, taniec pingwina na szkle. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wezmę udział z moim zespołem On i Ona i to się uda na przyszły rok. Na pewno wezmę udział.
1: W tym roku Ona pozamiatała i to bardzo dokładnie. Powiedz, skąd jesteś, gdzie się na co dzień szukać i jak tutaj trafiłaś w ogóle?
2: Pochodzę z Mrągowa. Mieszkałam ponad 10 lat w Krakowie, pod Krakowem i na Podkarpaciu. Teraz wróciłam do rodzinnych stron. A gdzie mnie można znaleźć, to zapraszam Państwa serdecznie na YouTube'a. Zespół mój nazywa się On i Ona. Razem z mężem tworzymy własną twórczość.
1: Dzisiaj usłyszeliśmy utwory dobrze znane, jak się okazuje też lubiane, po prostu ich wykonanie było fenomenalne. A jak Ci się podoba festiwal Muzyczna Iskra i jak Ci się podoba w Cierpiętach?
2: Bardzo pięknie, piękne widoki, wspaniali ludzie, mimo pogody wszyscy bardzo ciepli, wszystko naprawdę tak prosto z serca. No, nie wiem jak to ująć w takich słowach, ale naprawdę bardzo fajnie i będę wspominać bardzo długo Cierpięta i ten konkurs i ludzi, których poznałam.
1: Młodym artystom u progu kariery polecałabyś udział w takich konkursach?
2: Oczywiście, polecam wszystkim gorąco brać udział w konkursach. Jest to niesamowita przygoda i warto próbować w swoich sił wszędzie, gdziekolwiek, jakie są konkursy, brać udział i próbować się pokazywać.
1: Muzyczna Iskra Cierpięty 2026, finisz pierwszego dnia tego niesamowitego, trzeba przyznać, festiwalu. A ze mną artyści, którzy rozgrzali scenę do czerwoności.
3: Była Iskra, Arek Braxton,
4: Bartek Mieszczykowski,
5: Jarek Lackowski.
6: I nie ma jeszcze naszego perkusisty Tomka, który właśnie podpisuje autografy.
1: No tak, no tutaj publiczność oszalała, mimo że aura jest naprawdę niesprzyjająca.
6: Publika oszalała, bo gramy nasze największe hity, które stały się przebojami w latach 80., ale my je gramy w naszych wersjach, czy na Falochronie nagraliśmy z Jackiem Stasiakiem z Lady Punk, czy teraz pracujemy z Markiem Kościkiewiczem, czyli te przeboje, które my gramy, są znane, ale nasze aranżacje zrobiły to, na co czekała cała Polska, czyli podbiła rynek nowymi brzmieniami i przede wszystkim naszym dobrym wykonem.
1: Jak zareagowaliście na zaproszenie do Cierpięt?
4: Bardzo się ucieszyliśmy, tym bardziej, że fajnie nam się to ułożyło, bo mamy cały weekend zajęty. Bardzo nas to cieszyło.
1: Spodziewałam się bardziej, że odpowiecie, a gdzie są Cierpięty?
7: Cierpięty są zaraz koło Cierzkolana. To jest niedaleko Mrągowa, Mazury, Cierzbiodra. Także cieszymy się.
1: Wszyscy ucieszeni, tak samo jak ci, którzy mogli się cieszyć się z wyróżnień i nagród w konkursie muzycznym, bo przypomnę, że zarówno Arek, jak i Bartek byli jurorami. Panowie, jak się pracowało?
6: No, pracowało się troszkę trudne, bo pogoda nie była najlepsza, natomiast na scenie była iskra, iskra Boża, zespoły i soliści grali fantastycznie, widać wielki talent, zaangażowanie, no i przede wszystkim wygrali najlepsi, a o tym opowie Bartek, bo sam wybierał z

0: Zespół, który zaprosi do nagrań.
1: Zespół, który wygrał, od razu wzbudził moje zainteresowanie tym, że chłopcy śpią w namiotach tu obok sceny. Mimo że jest naprawdę zimno, deszczowo, to gdzieś to zaangażowanie czuć z ich strony. Poza tym bardzo się cieszyłem, że akurat oni dostali tę nagrodę, bo zobaczyłem w nich tą taką młodzieńczą energię i ten taki entuzjazm. To takie, że tam nie ma lidera, że oni są wszyscy razem, że chcą spać w namiocie. To są rzeczy, które ja pamiętam jeszcze z czasów młodości. I fajnie, że oni to mają, więc bardzo się cieszę, że oni dostali tę nagrodę, którą zresztą ja wymyśliłem i nie było ze mną dyskusji.
2: Festiwal w takim miejscu, w takim otoczeniu, to są potrzebne wydarzenia?
3: Bardzo potrzebne, to jest duży ogień, bardzo fajni wykonawcy. Mi się podobało ogólnie.
2: No i jeszcze jedno, przyznajcie panowie, klimat i otoczenie.
0: Przepiękne, tutaj na pewno chcę się wracać, jak ja widzę te przyczepy, jeziora, no to nie chcę mi się koncertować, chcę tutaj pozostać i może znajdę narzeczoną.
1: Nie, naprawdę fajnie, w ogóle zauważyłem, bo są różne.

0: przepiękne. Tutaj na pewno chce się wracać. Jak ja widzę te przyczepy, jeziora, no to nie chce mi się koncertować. Chcę tutaj pozostać i może znajdę narzeczoną.
1: Nie, naprawdę fajnie. W ogóle zauważyłem, bo są różne...

0: skarbnik. KGW Jarzębina.
1: To ja rozszyfruję. Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Cieszpiętach, organizatorki tego fantastycznego wydarzenia. Za nami druga edycja. Jak było?
2: No uważam, że mimo wielkich przeciwności losu i wszystko było na nie, jednak się udało i to jest... To dodało nam skrzydeł, naprawdę. Że jednak mimo wszystko... To, co w tym roku pokonaliśmy, to już chyba nas nic nie zrazi, dosłownie.
0: Tak, no jesteśmy wdzięczni za publiczność, bo mieliśmy tam przesunięcia. Wszyscy byli cierpliwi i dotrwali do końca i widać, że świetnie się bawią.
1: Znakomita energia muzyczna jeszcze płynie ze sceny. To tak naprawdę dwa dni mocnego grania w sercu Mazur, w miejscu, o którym na co dzień nie każdy ma pojęcie.
2: W ogóle. Jesteśmy taką małą wioseczką, naprawdę oddaloną 2 kilometry od najbliższej drogi praktycznie, ale jednocześnie bardzo urokliwą. Naprawdę mamy bardzo, bardzo wiele do zaoferowania jako wioska, dosłownie. Mamy naprawdę dużo fajnych miejsc, warto nas naprawdę odwiedzić. Ale można, nie? Można. Jednak ta iskierka się rozpala, nie?
1: Ta iskierka się rozpala właśnie od takiego małego tchnienia. W tym roku wiem, że już nie taka mała, bo się rozpędu kilkadziesiąt zgłoszeń już było.
0: Bardzo fajne zespoły przyjechały z całej Polski i soliści. To było w sumie zaskoczenie, bo w pierwszej edycji mieliśmy tutaj lokalnych artystów, a teraz w drugiej już naprawdę mamy zasięg ogólnopolski. To jest budujące.
1: I teraz tak, czy sławę zyskuje festiwal, czy same Cieszpięty?
2: Jedno i drugie. No, nam głównie chodziło o artystów, może nie chodziło nam o Cieszpięty, bo ideą tego było to, żebyś takich ludzi, którzy nie występują na co dzień, bo nie chcą gdzieś występować na wielkich scenach, szczególnie w wielkich miastach, czy z wielką ilością ludzi, żeby wyszli z tych niszy i mieli tu ochotę i okazję wystąpić na wielkiej scenie z profesjonalnym nagłośnieniem. Taka była idea, a że to się tak rozrośnie, to szczerze nie liczyliśmy na to naprawdę. To znaczy, że chyba jest taka potrzeba, tak?
1: Wszyscy powtarzali jedno, że jest tutaj niesamowity klimat, bardzo ciepła atmosfera i bardzo ciepli ludzie.
0: No tak jest, tak jest. A ja jeszcze dodam, że chyba brakuje takich festiwali dla dorosłych. Jest sporo dla młodzieży, dla dzieci, ale dla dorosłych chyba brakuje takich okazji, nie? Żeby właśnie wystąpić w takim bezpiecznym miejscu, że nie od razu wielki festiwal, tylko mała społeczność i spróbować swoich sił.
2: Że warto spróbować na takiej małej scenie, że jednak warto, że jednak mam tą siłę przebicia, że jednak mogę się pokazać, że jeszcze tym bardziej jak ktoś dostanie jeszcze potwierdzenie jury i okaże się, że faktycznie mam głos, mogę wystąpić. Naprawdę to pobudza tych ludzi. To najlepszym przykładem jest nasze Urwisko, ten zespół, który wygrał Happy Hills w zeszłym roku. Oni się po prostu tylko przekształcili trochę i rozwijają się bardzo. A Renata, nasza Renata Kurkowicz, która w zeszłym roku wygrała, już ma własną płytę, już jest, ale naprawdę się rozwija. I po prostu poczuła swoją wartość. I chyba o to chodzi, nie? Że ci ludzie już teraz wiedzą, faktycznie idę dalej. Mam jakąś tam wartość, nie wstydzą się już.
1: Ja tam byłam i próbowałam, i smakowałam, i muzyki słuchałam, także mogę podzielić się tą opinią, że rzeczywiście jest tutaj magicznie i wyjątkowo. Gratulujemy, dziękujemy i trzymamy kciuki za kolejne edycje.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się Twoja przemiana.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 10 czerwca. Olsztyn, Metalowa 6.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka,

0: SK Olsztyn. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odlotowe Suwałki. Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.